Mieliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity.

Sportowcom zawodowym, zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PGGaz, bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bombaj.

0: No i ten numer to jest najlepszy budzik na tą porę. Zalia, tylko kochaj mnie. Na dzień dobry w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: Właśnie wszyscy wstajemy, moi drodzy. To jest zabawa, jaka praca, nie śpi. Więc teraz, wariacie, wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama, stukasz mikrofonik i wysyłasz nam głosówkę, w jakim zawodzie pracujesz.
2: Ci, którzy mają oczy szeroko otwarte już od jakiegoś czasu i po prostu srogo naparzają do roboty, to jest wasza chwila. Dajcie nam znać, jesteśmy z was dumni. Odezwijcie się, nagrajcie się. Niech cała Polska usłyszy, kto już jest w drodze.
0: Dokładnie, jak jesteś już na nogach, jesteś już w pracy, to po prostu się tym bezczelnie nam pochwal.
2: Oj, tego
0: Messenger
2: chcemy.
0: Albo Instagram RMF Max.
1: Szczególnie, jeżeli jeszcze tego nigdy absolutnie nie robiłeś. To jest ten moment, żeby cała Polska usłyszała, w jakim super zawodzie pracujesz.
2: A witają was Filip Kliber,
0: Karola Kowalska. Tak, Mateusz Marek.
1: To ja. I Filip Kliber. A, i Karola Kowalska. Super, wstawaj, nie udawaj.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Rewolucja na kolei naszej polskiej. Nowy rozkład jazdy, 600 połączeń dziennie, punktualne przejazdy i odjazdy.
1: No tak, no.
0: Szybsze połączenia, no to wszystko nam obiecuje PKP i to już od grudnia.
1: Tak, no to brzmi, jakby Mikołaj miał zamienić sanie na PKP i sunąć po torach, nie? No na pewno. Tu mi Mikołaj jedzie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Lee Kelly, I Follow Rivers przed godziną 6:00, to właśnie dzięki temu numerowi nie śpicie i to nie śpicie dzięki RMF Max także. Super środa, co nie?
1: To jest nie tylko środa, tylko też dzień nauczyciela. Idealny czas na to, żeby sobie powspominać. Karol, jaki był twój ulubiony nauczyciel?
2: Pan Artur od matematyki, który...
1: matematyki, odważnie.
2: Tak, bo on mówi pięknie o tym, jak bardzo nic nie umiem.
1: Mogłaś na niego liczyć. Ja to lubiłem polonijski, panią Piotrowicz, panią Gnat, to z gimnazjum, to nie, no obudził we mnie miłość do języka polskiego, na pewno.
2: Fajnie.
1: Tak,
2: fajnie. No.
0: Ja w ogóle całą rodzinę nauczycieli chciałem pozdrowić, ponieważ moja cała rodzina nauczycieli jest absolutnie, moja mama jest nauczycielką.
1: A, to dlatego zdawałeś, tak?
0: Co? Nie, dlatego miałem tyle kwiatów i czekoladek w domu, nie? Ale mama, ty nie nagrywaj głosówki, ty nie nagrywaj, ale za to...
2: Drodzy nauczyciele, jak już nie śpicie, a wiemy, że jesteście na nogach mimo swojego święta, nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max, czego uczycie, jaka nauczycielska praca nie śpi.
0: To jest ten moment, w którym wy możecie nagrywać, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiliście, no to wchodzisz na Facebooka, drogi nauczycielu i droga nauczycielko, albo wchodzisz na Instagrama RMF Max, klikasz mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę i cała Polska dowiaduje się, jakim nauczycielem jesteś w swojej szkole.
3: Tu RMF Max. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
4: Zaczynamy od drożejącego ubezpieczenia OC. Według serwisu rankomat.pl we wrześniu mediana najtańszych ofert wzrosła do 653 zł, czyli o 29 zł w ciągu miesiąca. Dziennikarz motoryzacyjny Paweł Rygas, autor kanału Motoprawda, radzi, by nie przedłużać polisy automatycznie, tylko porównać oferty kilku ubezpieczycieli.
5: Radzę jednak wczytać się w te pakiety, bo czasami naprawdę niewielka dopłata jest chociażby za rozszerzone asystans, na przykład na szyby, za jakieś holowanie. Nie zawsze ta najtańsza polisa jest de facto najlepsza.
4: Ekspert dodaje, że cena polisy zależy między innymi od historii szkód, doświadczenia kierowcy i tego, jak długo jeździ danym samochodem. Teraz w pigułce pozostałe ważne informacje. Przydatność alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa najlepiej oceniają młodzi Polacy poniżej 24 roku życia. Najbardziej sceptyczne są osoby zbliżające się do 30. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24.
6: Wyborcy Konfederacji i Korony Polskiej. Prawie połowa z nich wskazuje, że SMS-y przychodzą za często. Pozytywnie alerty oceniają wyborcy Koalicji Obywatelskiej. W tej grupie ponad 70% ankietowanych wskazuje, że SMS-y z RCB przychodzą tak często, jak należy. Najbardziej zdecydowani w ocenie alertów są rolnicy. Ponad połowa z nich uważa, że ostrzeżenia przychodzą za często.
4: O szczegółach sondażu mówił Igor Skrzypek. Spółka CPK złożyła do Komisji Europejskiej 3 wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu inwestycyjnego Port Polska. Chodzi o tak zwane superlotnisko między Warszawą a Łodzią. Wartość wniosków wynosi ponad 63 miliony euro.
3: Słuchacie RMF Max.
4: A teraz błyskawicznie przenosimy się do Szczecina. Kierowców ze stolicy zachodniego Pomorza czekają kolejne utrudnienia związane z remontem trasy zamkowej. W weekend przejazd przez tę część miasta będzie mocno utrudniony.
7: Wykonawca remontu trasy zamkowej przewidywał, że w miniony weekend uda się położyć ostatnią warstwę nawierzchni na całej estakadzie. Ostatecznie przeszkodził w tym deszcz. Pracę więc trzeba będzie dokończyć i z tego powodu nitka wyjazdowa trasy zamkowej znów będzie zamknięta. Tych utrudnień trzeba się spodziewać w nadchodzący weekend. I to nie jest dobra wiadomość dla kierowców. Lepsza to, że znów przejezdna jest łącznica ulicą Duczyńskiego, czyli wjazd na trasę zamkową od strony Wałów Chrobrego.
4: A te informacje zebrał dla Was Dawid Siwek. Ze Szczecina jeszcze szybko przenosimy się do Katowic. Do końca roku miasto planuje zrewitalizować kilkanaście skwerów i zieleńców.
8: Nowa zieleń pojawi się między innymi w okolicach Tężni Solankowej na osiedlu Tysiąclecia, na osiedlu Paderewskiego, a także na ulicach Sokolskiej czy Ligockiej. Dodatkowo część latarni w Dolinie Trzech Stawów zostanie obsadzona roślinami. To taka nietypowa aranżacja.
4: Wyjaśniał Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
0: 2 minuty po godzinie 6:00, no i dzień dobry we Wstawaj Nieudawaj. Kto tam nie śpi?
9: Na pewno nie śpią portowi operatorzy.
1: Tak, my tutaj też, operatorzy tych portów USB.
0: No, wiecie, myszki, klawiatury, to jesteśmy my. Wstawaj, Pozdro. Nieudawaj. Siemano wszystkim.

0: Środa rano, no chyba nigdy nie brzmiała tak dobrze. Neptunika, What If dla was w RMF Max, 8 po 6.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To jest ten moment, kiedy my sprawdzamy, jaka praca nie śpi. Wy nagrywacie nam głosówkę, bez was wstawaj, nie udawaj. Po prostu nie istnieje, więc dobrze, że z nami jesteście od samego rana. Dziękujemy już teraz.
4: Dzień dobry! Kontroler jakości w podpoznańskiej fabryce autobusów.
5: No to czujemy się też sprawdzeni przy okazji. Dzięki za twoją robotę.
6: Hej, ja właśnie jadę na audyt do dostawcy. Szerokości!
3: No, my też taki audyt, audycja, ale niech będzie, no.
7: Operatorzy ciężkiego sprzętu, operatorzy dźwigów.
5: No, brzmi poważnie.
3: Dźwigów?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
8: Ktoś tam... Moja mama jest nauczycielką historii. Nagrywam to za nią, bo mimo że nie śpi, to siedzi w domu i nie słucha radia.
3: No i zobacz, jak to jest zrobić wszystko za kogoś, nie? Dobrze.

0: Mega się jaramy tym, że możemy mieć dla was nowy numer od Miley Cyrus w RMF Max. 20 minut po godzinie 6, wstawaj, nie udawaj. No i najważniejsze informacje.
1: Słuchajcie, jak tam ci, co mają piece na pelet? Podobno jest zgroza, jest ciężko, bo ceny wystrzeliły, produkcja nie nadąża, no popyt jest na pelet ogromny. To na peletu to jest jakieś tak średnio między 2200 a 2800, czyli pewną różnicę, no ale no nie wiem, to 2,5 można uznać, że bardzo dużo.
2: No to trzeba po prostu zmienić nazwę na bardziej prestiżową. Takie, wiecie, coś w stylu Pelet Dekor, Dolce i Pelet, Peletoni.
1: Pelet Sacze, Pelet Jor.
2: Aude per Bepeletto.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
8: Dzień dobry.
9: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
8: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
9: Interesujące, ale co to?
10: Lokata Banku Pocztowego.
9: Biorę.
10: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
11: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: I po reklamie.

0: wszystko, czego wam potrzeba rano w 6:30. Rose i Bruno Mars dla was w RMF Max.
1: Wstawaj!
2: Karola i Mateuko.
3: Mamy Dzień Nauczyciela, już o tym mówiliśmy, dlatego dzisiaj edycja zabawy Gdzie są klucze? Odbywa się w szkole.
4: No oczywiście, no,
3: proszę
4: się
3: uważnie,
4: mogła wydarzyć, no.
3: Uważnie słuchać i zgadywać, gdzie są klucze, ale to edycja szkoła.
0: Także brzmi intrygująco.
4: Teraz wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama RMF Max i zgadujesz, gdzie Mateuko dzisiaj schował klucze, ale to jest szkolna edycja, bo dzisiaj oczywiście Dzień Edukacji Narodowej.
0: No, ważne,
4: no wiadomo. No.
0: Ważne informacje, nie ma złych odpowiedzi. Chodzi o to, żeby ruszyć głową, ruszyć wyobraźnią, pogimnastykować mózg od samego rana. Prześlij nam głosówkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Jak myślisz, gdzie Mateuko schował klucze?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Wiadomo, nagrywasz, robisz sobie beczkę i robisz wszystkim dzień przy okazji. Na tym polega ta zabawa i o to chodzi w tym radiu.
4: Nie ma absolutnie złych odpowiedzi. Widzę, że już Rafał coś wysłał, Asia coś wysłała. Wow, Robert coś wysłał. Juhu. Zaraz będziemy wszystko sprawdzać i puszczać w RMF Max.

0: Numer, który na pewno z wami zostanie o poranku. Liwka, poza tobą nic na 21 minut przed 7 w RMF Max.
1: Co rozbimy o tej porze? O tej porze rozwiązujemy zagadkę, gdzie są klucze, które Mateuszko dzisiaj gdzieś schował.
2: W szkole. Dzisiaj jest edycja szkolna, Dzień Edukacji Narodowej. Mieliście różne ciekawe odpowiedzi.

0: roku u pana Benia od wychowania fizycznego.
1: Raz.
2: Beniu. Każdy miał Benia w szkole.
3: Fartuchu higienistki.
4: A to są ciepłe wspomnienia. Przytuli, bo tak, wszystko idzie dobrze.
1: Zwłaszcza jak ci robisz szczepionkę albo grzebie w zębach. No, tak.
2: A jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie naprawdę Mateuszko schował klucze, to zajrzyjcie na naszego Instagrama Poranek RMF Max. Tam już możecie to oglądać.
5: Reklama.
6: Cześć, to Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: I po reklamie.

0: running.
1: Kurczę, ale ten numer buja po prostu niezmiennie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateusz.
1: W dobrych humorach od samego rana, a tym bardziej, że czytamy informację, że dzisiaj nowe 5 dych w ogóle wychodzi. NBP coś takiego wypuszcza, tak. Już nie będzie na banknotach wizerunku Kazimierza Wielkiego, tylko będzie inny król. Będzie Kazimierz Jagiellończyk. Także baczność.
4: Doczekał się w końcu.
1: Tyle czekał i w końcu ma. No.
5: A ja myślę, że to i tak jest kulą w płot, bo mogli tam zamiast króla dać po prostu księżula. No, to by bardziej na czasie.
1: No wiadomo.
2: Słuchasz poranka RMF Max.
1: No bo wtedy też jeden księżulo w przeliczeniu to są dwie pizze.

0: Robi bany poranek, robi wam humory. Jest 5 minut do godziny 7. Moi drodzy, czas, żeby posłuchać najważniejszych informacji. No ej, no przecież.
1: Już
0: no.
1: Za moment. Flash, sport, prognoza pogody. To wszystko jest już dla was gotowe. Kinga Nega w studiu, ale to za 5 minut.
2: Wszyscy mamy ogromne szczęście, a wystarczy tylko chwilę poczekać.
0: No. Właśnie o to chodzi za RMF Max. Flash, sport i pogoda. Punktualnie o 7.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
0: No i wjechała siódma, czas na Flash Sport i pogoda jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Obiekt przypominający drona znaleziono na plaży w Karbi. Urządzenie ma około 2 metrów długości. Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez armię. Teraz Małopolska i pożar zakładu wulkanizacyjnego w Olkuszu. Strażacy walczą z ogniem. Nad okolicą unosi się gęsty dym. W budynku składowane były między innymi opony. Policzono wszystkie syreny alarmowe w Polsce. Jest ich ponad 23 tysiące. Nie każdą można jednak uruchomić zdalnie.
7: Według zapewnień resortu spraw wewnętrznych i administracji syreny są konsekwentnie wymieniane na nowsze modele. Wiele z nich to przestarzały sprzęt, który można włączyć tylko analogowo. Udało mi się ustalić, że w całym kraju dopiero 13 tysięcy urządzeń zostało włączonych do systemu, dzięki któremu alarm może zostać uruchomiony automatycznie.
4: Informował Jakub Rybski. Polacy pomału przekonują się do pracowniczych planów kapitałowych. Z programu korzysta już 4,5 miliona osób. To ponad 0,5 miliona więcej niż jeszcze 2 lata temu.
8: Podejście do pracowniczych planów kapitałowych różni się w zależności od regionu. W województwie mazowieckim ponad 86% uprawnionych mieszkańców uczestniczy w PPK. Na drugim końcu tabeli województwo warmińsko-mazurskie. Tam partycypacja jest mniejsza niż 40%. To wskazuje, że kluczem jest wysokość zarobków, bo im wyższe, tym chętniej odkładamy na emeryturę.
4: O czym informował Igor Skrzypek. Proszę schować telefony, wyciągamy karteczki, dzwonek jest dla nauczyciela. Brzmi znajomo? W Dniu Edukacji Narodowej pytamy Was o najbardziej kultowe teksty Waszych belfrów.
9: No to będzie na maturze.
10: Mam autorytet Wam kazać.
11: Mam nad Wami władzę, bo siedzę wyżej.
10: Rozsiadamy się, piszemy formativa.
9: This guy multiply by this guy, downstairs, upstairs.
12: Pan na bizie zawsze mówi jak zadanka, to proste, łatwe i przyjemno, zawsze tak powtarza.
4: No i tego Wam życzymy, by w szkole jak najczęściej było prosto, łatwo i przyjemnie. A z uczniami z Warszawy rozmawiał nasz reporter Przemek Mzyk. Za godzinę sprawdzimy jeszcze, jaki powinien być nauczyciel idealny.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Dzisiaj Wuhan, polski pojedynek tenisistek. Iga Świątek dosłownie przed chwilą wygrała z Magdaleną Fręch i awansowała do 1/8 turnieju. Pierwszy set trwał 64 minuty, które wygrała Iga.
13: Mówimy tutaj o 8 rozegranych gemach w tym pierwszym secie, 6-2 dla Świątek, natomiast ten czas gry pokazuje, że nie było łatwo, że to był naprawdę interesujący set.
4: Podkreśla Patryk Serwański, w drugim Iga odpaliła już tryb turbo, no i była nie do zatrzymania. Hubert Hurkacz niestety odpadł z turnieju ITP Masters 1000 w Szanghaju. Emocje były do ostatniej piłki. Ostatecznie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina wygrał po zaciętym 3-setowym meczu. Piłkarki reprezentacji Polski pozostają w grze o Mistrzostwa Świata. W barażowym rewanżu pokonały Belgię 3-2. Losy awansu rozstrzygnęły rzuty karne.
14: Oddałyśmy całe nasze serce. Nasza drużyna zagrała niesamowicie z takim zaangażowaniem od pierwszej do ostatniej minuty.
4: Mówiła Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji w drugiej rundzie baraży dwumecz z Irlandią.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Im bardziej na zachód, tym więcej błękitu na niebie. Na wschodzie już więcej chmur i miejscami przelotny deszcz, a na północy po południu możliwa nawet burza. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na zachodzie. Uwaga na silniejsze wiatry nad morzem. A o poranku minus 1 w Zakopanej. W Zakopanem tutaj oprócz bluzy na pewno przyda się kurtka. Tymczasem w Szczecinie już teraz mamy 13 kresek.
15: Ja chciałam powiedzieć, że trzeba zadzwonić do skrobaczek, żeby przygotowały się, bo mogą się przydać już jutro.
4: Już tak.
5: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
0: A jakby tak powiedzieć, że tam wyciągamy parasoleczki i pogoda jest dla nauczyciela.
16: To byśmy dopiero zaskoczyli. Na szczęście dzisiaj nauczyciele są poza szkołą.
15: Ściskamy wszystkich nauczycieli.
16: 4 minuty po 7, wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
15: Karola Kowalska,
16: Mateusz Marek.
15: Dzień dobry.
16: I Kinga Dyga, która wróci za godzinę z najważniejszymi informacjami dla nauczycieli. I nie tylko.
4: Nie tylko.
0: Oni są w szkole, tylko nie mają wolne zajęcia. No dobra, wiadomo.
15: Nauczyciel zawsze na posterunku.

0: czas. Nasz ulubiony Oskar Sims cały czas w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: 9 minut jest po godzinie 7 w RMF Max. Dzisiaj wyjątkowa edycja zabawy do tablicy, proszę, bo...
2: Dzisiejsza kategoria
3: to nauczyciele. Z okazji oczywiście Dnia Edukacji Narodowej.
4: No to teraz tak, drogi nauczycielu, droga nauczycielko, którzy słuchacie teraz RMF Max, zgłoś się SMS-em pod 3001, pisząc, nauczycielem jakiego przedmiotu jesteś, ale tak, żeby zrozumiało to małe dziecko, czyli na przykład tak. Uczy o cyferkach.
3: No, pokazuje fajne książeczki. Tak, albo biegamy w kółko i skaczemy wysoko, zajęcia na macie, macie piłkę i grajcie, nie? Na przykład. No.
4: Dlaczego się zgłosić? No dlatego, że po pierwsze możesz zgarnąć prezent z okazji Dnia Nauczyciela, stówka kieszonkowego do wydania na głupoty, a oprócz tego jeszcze czekoladki i słodycze.
3: No wiadomo, i będziesz nas przepytywać, nic się nie przejmuj, drogi nauczycielu, nauczycielko, my cię przez to przeprowadzimy, tylko się odezwij koniecznie.
5: Koniecznie zrób to, jeżeli jeszcze nigdy takiego SMS-a do nas nie wysyłałeś albo nie wysyłałaś i jeżeli chcesz być na antenie RMF Max, żeby cała Polska usłyszała, jakim super nauczycielem jesteś. SMS pod 3001, jakiego przedmiotu uczysz, ale tak, żeby zrozumiało to dziecko, piszesz bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
4: Wiemy, że macie dzisiaj wolne, że odpoczywacie, ale my się tutaj bawimy i do zabawy was zapraszamy. 3001.

0: Max, to jest Karol G. To jest nasza zabawa do tablicy, proszę. Zgłaszali się do nas dzisiaj nauczyciele, pisząc, czego uczą, ale tak, żeby zrozumiały to dzieci. Ktoś napisał, uczę dzieci, że kleju się nie liże i kredek świecowych się nie je.
1: Ja rozumiem, że godzina wyławcza jest, ale musimy podjąć z lektur.
2: No, jestem nauczycielem, który mówi, że albo macie piłkę i rób ta, co chceta, lub nie kop tej piłki. Najlepsze zgłoszenia, nie?
3: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Ale i tak postanowiliśmy wybrać zgłoszenie, które brzmi: jestem tłumaczem świata, sprawdzam, jak działają różne rzeczy od maleńkiej kropelki wody po ogromne gwiazdy na niebie, a potem opowiadam o tym dzieciom, żeby znały sekrety natury.
1: Długie, ale fajne.
2: I to jest, moi kochani, Sandra. Dzień dobry, Sandra.
4: Cześć, cześć.
2: Sandra, która jest nauczycielką fizyki i postanowiliśmy, że dzisiaj z okazji Dnia Nauczyciela Sandra nie odpoczywa, tylko przepytuje. Wstawaj, nie udawaj, więc Sandra, czy masz gotowe pytania?
4: Tak, mam gotowe pytania.
2: To uwaga.
3: Do tablicy, proszę.
2: Sandra, antena jest twoja. Dawaj, najpierw Karola.
0: O, świetnie.
4: Dobrze, okej. Okay. Zaczynamy od prądu elektrycznego. Jaka jest jednostka ładunku elektrycznego?
1: To proste, ale akurat nie będę się prześcigiwał. No dawaj. Dawaj, Karolina, dawaj.
0: Amper?
1: Dawaj,
0: nie.
4: Nie. Nie.
0: Volt, watt, volt, volt.
4: Nie.
1: No to ja nie wiem. Podaj nam odpowiedź prawidłową.
4: Kulomb.
1: Kulomb.
4: No,
1: ten podróżnik, no.
2: Mówiłem.
4: Prawie.
0: Teraz Mateuko.
1: Teraz ja, no, okej. Okay. Drugie pytanko.
4: Drugie pytanie. No to materiał z klasy siódmej, trzecia zasada dynamiki Newtona. O czym nam mówi?
1: Że to ciało, jak się nie rusza, to nic się nie dzieje.
4: Nie, to nie ta, ale blisko.
1: O, dobra.
0: To ciało na ciało?
1: Ciało do ciała, no. Dobra,
2: może to sprawdzę.
4: To jest ciałem, tak, nawet dwa ciała. Tak.
0: Że ciało A wpływa. Na ciało B wpływa, to ciało B wpływa na ciało A?
4: Tak, brawo.
2: O nie.
1: Ona to wpisała w chat GPT.
0: Nie, dobra,
1: ona to wiedziała, naprawdę to wiedziała, a ja o tym zapomniałem, Boże, ale wstyd.
0: Dobra,
1: jest jeszcze kaliber, no.
2: Ostatnie, dawaj do mnie.
4: Trzecie pytanie. No to może, co to jest napięcie prądu elektrycznego?
2: No to co jest pod kolanem? No napięcie, no co, no jak jest prąd, to musi być napięcie, natężenie, musi
0: o
2: być...
0: O Boże, już o,
2: żeby
0: o,
1: widzę, że szyjesz mega, dostałbyś może z tego jakiegoś topa albo coś.
2: Sandra, czy mogę dostać chociaż dwa na szynach?
4: Tak, możemy się umówić nawet na dwoje z minusem.
1: Jest! Jezu, jesteś wspaniała, najłaskawszy nauczyciel fizyki, jaki nam się mógł trafić.
0: To prawda, Sandra, wędruje do ciebie kieszonkowe, czyli fajna stówka do wydania na absolutne głupoty, no i oczywiście klasycznie czekoladki.
4: Super, dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
2: 100 lat, niechaj żyje nam Sandra.
3: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Z takimi nauczycielami, jacy są w RMF Max, to naprawdę ja bym chętnie wróciła do szkoły.
1: Pozdro nauczycieli wszystkich.
2: Absolutnie.

0: Blinding Lights od The Weeknd. Tak jest.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Oczywiście.
0: To fajny numer, no. Przeżywam, zaangażowałem się sercem w to.
3: Dziękujemy za twoje zaangażowanie i za twoje serce. A jeżeli chodzi o mundial w 2030 roku, to on będzie oglądany, te mecze, które będą się odbywać w Hiszpanii i w Andorze, na jednej z platform streamingowych.
0: Tak,
3: dokładnie. Mundial będzie można oglądać na Netflixie, nie?
0: Fajnie, a polską reprezentację będzie tylko na PlayStation.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
4: Gdy wygrała polska reprezentacja, to pojawiałby się ten taki komunikat. Czy jesteś pewien, że nadal chcesz to oglądać?
0: Pomiczołówkę.

0: obudziłeś albo obudziłaś się rano i trzeba było skrobać szyby? A spokojnie, u nas w RMF Max przypominamy lato od samego rana. 7.39 i Another oraz 54 Ultra, czyli kawałek Talk to You. Absolutny hit tych wakacji, bo tak to właśnie było w RMF Max.
1: No to super, to u nas teraz Filip i Bianka. Co my na to?
0: No jasne, a co nie?
1: Filip
0: no.
1: Heiser ze swoją nowo, świeżo poślubioną żoną. Słuchajcie, mają zostać ekspertami od budowania marki na rynku nieruchomości.
0: Okay,
1: będą występowali na branżowej konferencji i będą opowiadali o tym, jak budować markę no właśnie na rynku nieruchomości.
2: Ja mam nadzieję, że wyłożą też swoją taką słynną teorię Heisera, tak? No. Jak możesz zrobić coś w pół roku, to po co robić to dłużej?
0: Efekty same przyjdą.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: 29. urodziny Carrefoura, promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów, 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
1: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
2: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
3: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
1: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
3: Za darmo to uczciwa cena.
1: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: I po reklamie.

0: Oh yeah, najlepsze numery to tylko w RMF Max. MJ Deli na 11 przed 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: Dzisiaj przypominamy Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli.
0: No jeszcze i raz, 100 lat, 100 lat.
3: W związku z tym taki temat mamy o tej porze. Tajemnice pokoju nauczycielskiego.
4: No właśnie, ktoś tam był, co tam się dzieje, czy cokolwiek wiemy na ten temat. Jeśli ktoś coś wie, pozbierajmy te puzzle razem.
0: Ja kiedyś byłem w pokoju nauczycielskim, odnosiłem dziennik i pamiętam, że wtedy absolutnie wszystko wtedy ucichało. Nie było żadnych rozmów. Absolutnie nikogo. No.
4: Ja kiedyś byłem i widziałem, że tam były stoły ułożone w kwadrat, że siedzieli przy kwadratowym stole, nie okrągłym.
0: Nie, to ważne jest.
4: Tak. No. Może wiecie, kto pije jaką herbatę, może macie jakieś inne plotki i tajemnice. Aha. No koniecznie nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max.
3: Tajemnice pokoju nauczycielskiego. Kto tam był, kto widział, jak ten pokój wygląda, co nauczyciele tam robią, co tam się dzieje. Głosówka. Czekamy. Na Messengerze albo Instagramie.
4: Najgorętsze. RMF Max.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: Najgorętsze tajemnice, najciekawsze kawałki puzli, no to mamy za to gadżety, nie? Jakieś, naprawdę, wybierzemy coś.

0: Eminem i Rihanna w RMF Max na 5 minut przed godziną 8. Pytamy was o to, jakie znacie tajemnice pokoju nauczycielskiego. Przysyłacie głosówki na Messengerze RMF Max. Na razie przyszło między innymi to.
1: No ja tam byłem raz kilkanaście minut i widziałem, jak WF-ista szukał części samochodowych.
0: To jest dopiero początek tego, co nagraliście.
2: Przebicie to, przebicie. Wysyłajcie nam głosóweczki na Instagramie Messengerze.
3: A już za chwilę Flash Sport i pogoda w RMF Max. Też zostańcie i posłuchajcie.
4: Reklama.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: I po reklamie.

0: Punktualnie 8 na zegarach, to jest RMF Max, Flash Sport i prognoza pogody ma dla Was Kinga Nega.
1: Zapraszam. To jeszcze nie koniec prac nad ustawą o bezpieczeństwie w internecie. Senackie komisje chcą zmian w przepisach. Co ważne, część poprawek popiera także resort cyfryzacji.
2: Wszystkie rodziny w Polsce mają prawo do tego, żeby się czuły bezpiecznie, żeby nie było patostreamów namawiających do tego, żeby ktokolwiek targnął się na swoje życie czy zdrowie, żeby nie było sytuacji, w której ktoś propaguje chociażby to, że z nożem idzie do szkoły. I o tym jest ta ustawa.
1: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wśród zmian jest także szybsze wejście ustawy w życie po 3, a nie 6 miesiącach. Powrót obowiązkowej służby wojskowej wciąż budzi emocje. Mniej niż połowa Polaków jest za przywróceniem obowiązkowej zasadniczej służby, dokładnie 46%. Przeciw jest 38% ankietowanych, 16% nie ma zdania w tej sprawie.
3: Nie każdy chce trafić do wojska, tak? I nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach, szczególnie, że dużo młodych osób chce pójść na studia.
4: Potrzebujemy raczej ekspertów, zawodowców, którzy potrafią obsługiwać sprzęt.
1: Mówili mieszkańcy Warszawy. W porównaniu do poprzedniego badania widać spadek poparcia dla tego pomysłu. Małopolska, Podkarpacie i Lubelszczyzna to o poranku najzimniejsze województwa. W wyższych partiach Tatry mróz i śnieg. Turyści muszą już pamiętać o zimowych ubraniach.
5: Ciepła czapka na głowie wylądowała, tak?
6: Tak. Wczoraj tutaj byliśmy na Morskim Oku i przydała się. Widać, górne warstwy szczytów są pokryte śniegiem.
7: Skarpety bardzo fajne.
1: Usłyszał w Zakopanem Maciej Pałachicki. Tymczasem IMGW opublikował najnowszą eksperymentalną prognozę na najbliższe 4 miesiące. Początek zimy w Polsce może być wyjątkowo łagodny. Porządny mróz może chwycić dopiero w styczniu lub lutym. Dziś w RMF Max pamiętamy oczywiście o nauczycielach. Wszystkim życzymy
8: dużo szczęścia, żeby miło pracować z dziećmi.
1: No i to były życzenia Zosi z krakowskiego przedszkola. Starszych uczniów zapytaliśmy, jaki powinien być idealny nauczyciel.
9: Wyrozumiały na pewno, jeżeli się do czegoś na przykład nie przygotowuje i odpuścić trochę tego dnia.
10: Uważam, że nauczyciel powinien być empatyczny, ale jednocześnie nie może być za miękki dla uczniów. Po prostu uczniowie mają za dużo luzu i też po prostu sobie odkładają na później. Też po prostu sami się opuszczamy wtedy, więc nauczyciel powinien być trochę taki srogi jednak też.
1: A mówili uczniowie z Warszawy.
11: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Fantastyczny występ polskich tenisistek w Wuhanie. Iga Świątek, jak wiecie, awansowała do trzeciej rundy turnieju tenisowego. W dwóch setach 6-2, 6-1 pokonała Magdalenę Fręch. Coś zaskoczyło w tym pojedynku?
12: No chyba to, że Magdalena Fręch ugrała tylko 3 gemy, bo to był dużo bardziej wyrównany pojedynek niż wskazuje na to ten końcowy rezultat. Czas gry godzina 43 minuty, także no długi mecz jak na tak jednostronny wynik.
1: Ocenia Patryk Serwański. Do zwycięskiej Igi Świątek dołączyła również Maja Chwalińska, która choć gładko przegrała pierwszego seta 1-6, to potem pokazała prawdziwą klasę.
13: 6-1.
1: Wygrywając kolejne sety 6-1, 6-1. Wieczór z Ligą Mistrzów zapowiada się znakomicie. Mistrzowie kontra mistrzowie, czyli Manchester City i PSG, dwie drużyny z najwyższej półki. No to może być jeden z hitów tej kolejki.
11: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Kawa, obowiązkowo kurtka, no i można startować z tą środą. Poranne przymrozki w południowo-wschodniej części Polski, zdecydowanie cieplej na północnym zachodzie, bo tam już teraz 13 kresek. Sporo chmur i przelotny deszcz w centrum i na wschodzie. Najwięcej przejaśnień dzisiaj w Lubuskiem i zachodniopomorskiem. 10 stopni w Białymstoku, 12 w Warszawie, 15 stopni w Szczecinie, a w Gorzowie Wielkopolskim nawet 16 kresek.
11: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
14: RMF Max, hity na maksa.
15: Pogoda fajna, nie najgorsza, wiadomości nie najgorsze. Jakoś dam radę w tę środę chyba, nie?
16: No bo tak jest dzień nauczyciela, no hello, no.
15: Nie najgorzej tak jest.
17: Mój dobry beat.
0: Jeszcze jak przegryziesz jakąś czekoladką, od razu będzie lepiej.
16: To by się jakoś biometr poprawił, czy co?
15: Chyba ciśnienie mi się ustabilizowało.
16: Wstawaj, nie udawaj, dzień dobry. 5 po 8.

0: Supergirl, 11 minut po godzinie 8 i od razu dzień lepszy z samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Pytaliśmy was o to, co zobaczyliście, gdy weszliście kiedyś do pokoju nauczycielskiego, bo każdy z nas coś kiedyś widział. Tam był, coś widział.
4: Ma jakiś część tej układanki, a pokój nauczycielski ma mnóstwo swoich tajemnic. I co tam się dzieje? No, sami pomyślcie, czy wiecie cokolwiek?
0: To jest trochę jak z UFO, w związku z tym... Czas posłuchać, co słuchacze RMF Max wiedzą o pokoju nauczycielskim.
5: Kiedyś weszliśmy do pokoju nauczycielskiego i zobaczyliśmy w boku Hana Solo zamrożonego.
4: O, w ogóle!
0: W lodówce.
4: To mógł być ten szkielet z sali od biologii, ale fantazja jakby nie zna granic.
0: Solo, dawaj dalej.
6: No ja tam byłem raz kilkanaście minut i widziałem, jak WF-ista szukał części samochodowej.
3: To było ćwiczenie po prostu. Tak.
0: W kantorku. Dawaj dalej.
7: Kiedy bym nie weszła do pokoju nauczycielskiego, to oni tam mieli pełno słodyczy. No więc jak oni się tak najadali tymi słodyczami na tej przerwie i później przychodzili do nas na lekcje, tacy nafutrowani tym cukrem, no to później mieli ochotę na różne takie przepytanki, sprawdziany.
4: To się stąd bierze, dlatego jest tyle pytań w święta zawsze.
0: I dlatego wszyscy przynosimy cukierki na dzień nauczyciela.
4: No,
1: słuchasz poranka RMF Max.
3: Ściskamy mocno wszystkich nauczycieli. Mamy nadzieję, że zjecie dzisiaj tyle słodyczy, ile będziecie mieli ochotę zjeść i że nikogo nie trzeba będzie pytać, tylko że po prostu będzie można sobie klapnąć i odpocząć.
4: Co tam się

0: Star Sailor i Offenbach grają w RMF Max 22 minuty po godzinie 8. Four to the floor robi nam środę w RMF Max.
1: A Polacy robią jacht Messiemu, jak się okazuje.
0: Polacy robią jacht Messiemu?
1: Dokładnie. Czytamy, że ten jacht ma cumować na Balearach i służyć mu po prostu jako takie miejsce odpoczynku. No fajnie ma być Messiemu.
0: Na emeryturze.
2: To rewelacja. No, tylko jak po hiszpańsku się mówi, będzie pan zadowolony.
0: No to będzie nasza duma narodowa teraz.
1: Wiadomo, kto używa poziomicy, ten jest chyba z zagranicy.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4

0: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
0: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
0: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
13: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
14: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
12: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
14: Za darmo to uczciwa cena.
12: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Nie 998, tylko 100 lat, 100 lat, 8.33, Dzień Nauczyciela dzisiaj, męskie granie Super Orkiestra.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A teraz pora na nasz radiowy dzisiejszy challenge, a jego nazwa to The Best of 2016. Czy uwierzycie, że te numery mają 10 lat?
0: Nie wiemy, co kto przygotował. Znaczy, ja wiem, co przygotowałem, nie wiem, co przygotowała Karola i co
4: ja
0: przygotował
4: też nie
0: Mateuko.
4: Wiem, co przygotowaliście.
0: I ja proponuję, żeby jednak zacząć ode mnie, dobra?
5: Dobra, dobra, próbujmy, no.
0: Nie uwierzycie, że to ma 10 lat, nie?
5: Mocne.
0: Zapachniało karnymi z Portugalią, nie? No, wiem o tym,
4: dobra,
0: doskonale.
5: Moje teraz, tak?
0: Dobra, tak, teraz
5: nie,
0: damy...
5: to,
0: nie, nie, teraz Karola.
4: Okej.
0: Dobra. Dobra, uwaga.
4: Co? Nie uwierzycie, że to ma 10 lat.
5: Pojechałem na Młociny rano. Co ma 10 lat?
4: Milion wawrzyszew.
0: Wow! Taką ma już 10 lat? Serio?
4: Taką ma już 10 lat.
0: Ale on szybko dorasta.
5: Ja muszę tylko uprzedzić, ja poszedłem w trochę inną stronę. I jakby...
4: Dawaj.
5: Skumajcie, że to ma 10 lat.
0: No dobra, zobaczymy w takim razie.
4: A?
5: A?
4: A?
0: No i co? No i
4: musisz
0: zagra,
4: śpiewać?
0: To nie zagra.
4: A możesz śpiewać?
5: Przecież przygotowałem.
4: No to jest po prostu taki numer. To jest taki numer, że on aż nie może po prostu zagrać w radiu.
5: Puść mi to stąd.
4: Puść mi to z mojego komputera. Uwaga.
0: Dobra, dawaj, no.

0: Warto było poczekać, przepraszam. Ale słuchajcie, no naprawdę, 2016.
1: Słuchajcie, musicie teraz zadecydować, który kawałek z 2016 roku jest najlepszy. Napisz nam na Facebooku albo na Instagramie RMF Max, który kawałek z 2016 wygrał.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: No albo weź dopisz swój kawałek z 2016 roku. Też chcemy nie uwierzyć, że to ma już 10 lat.
0: Armin, to jest akurat nowy, Everlasting.

0: Sejm Impala i jego Loser. Tak właśnie gra RMF Max specjalnie dla was o poranku i tak was pobudza, tak was rozbudza przede wszystkim.
1: Powstał taki raport, szafa Polki i Polaka, który bada, co mamy w tych szafach. No i okazuje się, że jak kupujemy w second handach, to jesteśmy naprawdę dumni z siebie, że to

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
7: I po reklamie.

0: Wszystko, czego chciałem, czyli Mrozu i Kacperczyk na 9 minut przed godziną 9 w RMF Max.
1: Ej, patrzę, dzisiaj w sejfach jest minimum 21 tysięcy złotych. Kurczę. Słuchajcie, jak nie próbowaliście szczęścia wczoraj, no to może dzisiaj jest ten dobry dzień. Mhm.
2: No, my tutaj może brzmimy trochę spokojnie, gdy mówimy o pieniądzach, ale na serio na nie patrzymy. No i w tym momencie w sejfach widzimy 1 000 000 złotych. Te pieniądze tutaj są.
0: Jeżeli chcesz zobaczyć ten 1 000 000 złotych na własne oczy, to po prostu musisz zgłosić się do zabawy i o nie zagrać, bo od zagrania do patrzenia na twój prywatny milion jest już tylko naprawdę, naprawdę jeden krok, nie?
1: A w ogóle jak już będziesz rozmawiać kiedyś w sprawie tej środowej wygranej na antenie, to pamiętaj, że mniej niż 21 koła to dzisiaj u nas nie dostaniesz, no, jeśli odbierzesz telefon oczywiście.
2: No to dobra, to teraz robimy tak. Łapiesz za telefon i wysyłasz hasło MAX SMS-em na numer 7467-0492 z VAT-em albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl, bo ten milion naprawdę na ciebie czeka.
1: Fajna, sprawdzona zabawa, codziennie dreszczyk emocji. Śmiało!
0: Śmiało! Co nie zagrasz, zagraj!
2: Max Leszna 7467.

0: Yeah. Jest to Catriel Paco Amoroso. Sexy Magic, taki ma tytuł ten numer, no. Słuchacie RMF Max.
1: No najlepiej, no bo czego innego możecie słuchać. 6 minut pozostało do godziny 9.
2: No i o tej porze oczywiście zapraszamy was na to, co najważniejsze, czyli przecież i prognozę pogody. To już za moment, bo o godzinie 9, ale zostańcie koniecznie, bo po 9, ale będziemy dla was mieli super rzecz do zabrania ze sobą do pracy.
1: Uła, trzeba koniecznie tego posłuchać. Mateuszu, już jest cały gotowy i...
0: A że tego suchara?
1: No, no jest... o tym mówię, ale...
2: Dobra, zero presji.
0: To tak. Faktycznie, no, warto czekać, no.
1: Co, bo masz go, prawda?
0: No już,
2: no, ale nie,
0: no.
2: Tak, tak?
1: Nie, no, no,
0: masz też, tam.
2: Sport, bez sportu, flash i pogoda o 9:00. Zostańcie z RMF Max.
1: No bo masz go.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tato, co znaczy negocjować?
11: Szukać porozumienia.
10: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
12: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
14: I po reklamie.

0: Jest 9:00. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w Pomorskiem fragmentów obiektu przypominającego drona. Policja odebrała sygnał w tej sprawie wczoraj po godzinie 18:00.
2: Na plaży w Karwi znaleziono obiekt przypominający drona.
1: Mówiła aspirant Agnieszka Zalewska z policji w Pucku. Urządzenie ma około 2 metrów długości. Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez służby oraz armię.
0: To jest RMF Max.
1: Pora na kolejne ważne tematy, podane jak zawsze szybko i konkretnie. Maksymalnie 7,11 zł. Tyle dziś płacimy za benzynę 95. To kolejny dzień wzrostów na stacjach paliw. Delikatnie spadła cena oleju napędowego. Dziś może on kosztować nie więcej niż 7,98 za litr. Teraz szybko przenosimy się na Mazowsze. Około 10 osób trafiło pod opiekę ratowników po tym, jak wczoraj ktoś najprawdopodobniej rozpylił gaz w Zespole Szkół Zawodowych w Mińsku Mazowieckim. Konieczna była ewakuacja 500 osób.
3: Jeden uczeń został zabrany do szpitala, kilkoro uczniów źle się czuło. No i trzymamy kciuki, żeby tutaj nic się dalej z nimi złego nie działo. Inne służby będą wyjaśniały, co się stało, co się wydarzyło.
1: Relacjonował starosta miński Remigiusz Górnik. I błyskawicznie wędrujemy do województwa śląskiego. Mamy ważne info dla kierowców z Tarnowskich Gór. Zamknięty został wiadukt na ulicy Częstochowskiej łączący centrum miasta z dzielnicą Lasowice. Z nami w porannym fleszu teraz nasz reporter Amadeusz Biurkowski. Powiedz proszę, co jest powodem zamknięcia?
4: Powodem zamknięcia jest uszkodzone przyłącze kanalizacyjne, co doprowadziło do uszkodzenia jezdni. Objazdy wyznaczono ulicą Nakielską oraz obwodnicą, czyli drogą wojewódzką numer 908. Na czas trwania naprawy wyłączone z obsługi zostały też przystanki w Lasowicach. Drogowcy apelują do kierowców o ostrożność i wybieranie tras alternatywnych.
1: Dzięki Amadeusz za te informacje. To na koniec jeszcze krótko Szczecin. Poznaliśmy kolejne szczegóły siatki połączeń z lotniska w Goleniowie na lato przyszłego roku. Jak dowiedział się nasz reporter Dawid Siwek, biura podróży już teraz zapowiadają uruchomienie nowych wakacyjnych połączeń.
5: W letnim rozkładzie lotów na przyszły rok znalazły się takie kierunki jak egipskie Marsa Alam oraz grecka wyspa Rodos i tam samoloty z portu lotniczego Szczecin-Goleniów będą wylatywały raz w tygodniu. Dwukrotnie w ciągu tygodnia z kolei zaplanowano loty na turecką Rivierę, a dokładniej do Antalii. To latem, a nadchodzącej zimy z naszego regionalnego lotniska zaplanowano czarterowe loty do Sharm el-Sheikh w Egipcie. Oprócz tego oczywiście zostają rozkładowe połączenia do Warszawy, Bergen, Dublina, Liverpoolu, Londynu i Oslo, a latem także do Krakowa.
1: I takie były szybkie newsy na godzinę 9:00. Teraz już pora na najświeższą prognozę pogody.
6: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dziś wschodnia Polska przykryta chmurami, ale będzie szansa na większe przejaśnienia. W zachodniej części kraju więcej pogodnego nieba. Miejscami, głównie na północy i we wschodniej połowie kraju, pojawić mogą się przelotne opady deszczu. Teraz krótko i szybko o tym, co na termometrach. Dziś będzie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 13 kresek w centrum kraju, do 15 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany, na zachodzie i w centrum kraju okresami porywisty.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
8: Mamy ten suchar żart na start, nie?
9: No. Mateusz, proszę.
8: Co mówi matematyk do drwala? Weź rąb.
9: 4 minuty po godzinie 9:00, wstawaj, nie udawaj, za to mówi do widzenia.
10: Do widzenia.
9: Zostawiamy was z najlepszymi hitami i z Mateuszem, który będzie wam opowiadał suchary do końca dnia.
8: Nie, na szczęście poczekamy do jutra. Dzięki.
9: Dzięki, cześć. Hej, nauczyciele, jeszcze raz.
10: Wszystkiego najlepszego.
8: I w ogóle wszyscy, cześć, na razie.
9: Siema.

0: bez końca.
1: Oskar Cymsy w RMF Max. Na szczęście tydzień w pracy ma swój koniec i już dzisiaj będziemy bliżej niż dalej tego końca, bo jesteśmy właśnie na półmetku. Witamy się w środę w Byle do Obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. No i witamy się w Dzień Nauczyciela. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli i do tego sobie też pewnie niedługo wrócimy. DJ Antoine teraz z nami, Timothy Kalena. Welcome to Saint-Tropez. Może nie w Saint-Tropez, ale ja też was welcome. Dawid Miązek, zapraszam do 12. RMF Max. RMF Max. Welcome to Saint-Tropez.

Landry z Tripsem. Dzięki, że jesteś. No po prostu, dzięki, że jesteście z nami z RMF Max. Dzisiaj to dzięki, że jesteście, drodzy nauczyciele. Dzisiaj pewnie mijaliście w drodze do pracy dzieciaki z kwiatami, z czekoladkami, no bo dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej i oczywiście Dzień Nauczyciela. Łącznie w Polsce, słuchajcie, mamy około 700 tysięcy nauczycieli, a wiadomo, ilu nauczycieli, tyle genialnych tekstów nauczycieli. Pamiętacie ulubione teksty swoich? No to podzielcie się tym z nami. To jest nasze dzisiejsze pytanie dnia. Najlepsze, najfajniejsze teksty waszych nauczycieli. Pamiętam, że moja nauczycielka od polskiego mówiła: Dawid, słuchaj mnie, bo inaczej ręka, noga, mózg na ścianie. Nie wiem, co to znaczyło, ale brzmiało groźnie, przynajmniej wtedy. Albo wiecie, i to każdy miał przynajmniej jednego takiego nauczyciela. Dzwonek jest dla nauczyciela, nie dla ucznia. Siadaj, gdzie lecisz? No, to chwalcie się, jak to u was wyglądało z waszymi nauczycielami. Piszcie na 3001 SMS-owo, kosztek za zwykłą wiadomość, albo nagrywajcie głosówki na przykład na Messengera RMF Max. DM-a można wysłać też przez Instagrama, a wygrać można za to gadżety RMF Max za najciekawsze odpowiedzi. 3001 albo Messenger RMF Max. Piszcie śmiało.

0: I love Eben i Easy Bizu. Słuchacie RMF Max. Lubicie zwracać puszki i butelki do butelkomatów. No, są tacy, którzy się na tym nieźle dorobili, ale generalnie podejrzewam, że większość z nas nie przepada. Okazuje się, że za systemem kaucyjnym nie przepadają też te wszystkie samorządowe spółki, które się zajmują odpadami. Na przykład warszawskie MPO szacuje swoją stratę przez to, że jest taki system kaucyjny i oni nie mają surowca, na około 20 milionów złotych. No to jak oni są do tyłu, my też jesteśmy do tyłu, bo nie każdą butelkę odzyskujemy, to kto jest do przodu? Kto na tym zarobił? No, miejmy nadzieję, że chociaż środowisko zyskało. Ja wiem, kto może dzisiaj zarobić i to może być taka sumka, że w ogóle do końca życia nie będziecie się przejmować kaucją za butelki. 1 000 000 złotych, o taką kasę dzisiaj gramy w złotej kumulacji i uwaga, dzisiaj dużo większa kwota minimalna do znalezienia w sejfach, bo to jest 21 000 złotych i mniej się u nas wygrać nie da, jak już trafisz do finału. A żeby trafić, wchodź teraz do gry na rmfmax.pl albo wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod 7467 za 4,92, które możesz wymienić na co najmniej 21 000 złotych, a maksymalnie nawet 1 000 000 złotych na spełnianie swoich marzeń. rmfmax.pl albo 7467 w treści wpisuj MAX.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz.

0: coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max. Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Grzegorz,
3: Asia, Martyna,
4: Lady Gaga.
3: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: AI. Dziś wschodnia Polska przykryta chmurami, ale będzie szansa na większe przejaśnienia. W zachodniej części kraju więcej pogodnego nieba. Miejscami, głównie na północy i we wschodniej połowie kraju, pojawić mogą się przelotne opady deszczu. Teraz krótko i szybko o tym, co na termometrach. Dziś będzie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 13 kresek w centrum kraju, do 15 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany, na zachodzie i w centrum kraju okresami porywisty.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: ciągnie do ciebie i oddaw...
1: Nareszcie, męskie granie orkiestry w RMF Max. Nareszcie dotarł, słuchajcie, naukowcy astronomowie odnotowali błysk, który leciał do nas z jakiegoś dalekiego końca wszechświata ponad 10 miliardów lat i okazuje się, że to jest błysk, który powstał w czasie, kiedy wszechświat był bardzo młody. Miał dopiero 2 miliardy lat. Dopiero 2 miliardy lat. Jak kiedyś poczujecie się, no nie chcę powiedzieć staro, ale że tam was PESEL trochę uwiera, to pamiętajcie o tym, że można mieć 2 miliardy lat i być cały czas młodym. I tego się trzymamy. Alowner, back to yours, a za chwilę flash i pogoda.
2: To jest nowość RMF Max. I've been fighting.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
14: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
15: Cześć, jestem Angelika.
16: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
17: Cześć kochani, z tej strony.

0: AI.
1: Tu RMF Max, jest 10:00. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: To fragmenty polskiego drona testowego z Instytutu Techniki Wojsk Lądowych. Znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem. Takie są wstępne ustalenia armii. Maszyna brała udział w ćwiczeniach. Jej znaczny fragment morze wyrzuciło na bałtycką plażę w Karwi. Teraz krótko o tym, co dzieje się za granicą. Obiekty energetyczne w Kijowie i obwodzie kijowskim stały się celem kolejnego zmasowanego ataku z użyciem pocisków balistycznych na Ukrainę. W stolicy występują przerwy w dostawach prądu, poinformował o poranku mer Kijowa Witalij Kliczko. Kolejne informacje. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału turnieju w Wuhan. Rozstawiona z numerem 16, polska tenisistka przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Buskową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Dziś Maję Chwalińską czeka jeszcze rywalizacja w deblu, w którym występuje w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową.
1: Słuchacie RMF Max.
2: A teraz ważna informacja prosto z Dolnego Śląska. W nocy z piątku na sobotę wrocławscy drogowcy zamkną ulicę Ruską na odcinku od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. Rozpoczyna się tam zapowiadana od dawna przebudowa, a to oznacza poważne utrudnienia.
3: Ulica Ruska będzie nieprzejezdna na tym odcinku. Będzie nieprzejezdna, nie będzie możliwości wyjazdu z ulicy Rzeźniczej w prawo, tak jak to dzisiaj jest możliwe, więc ulica Rzeźnicza zostanie na tym odcinku zastopowana i będzie ulicą ślepą. Nie będzie także możliwości wyjazdu z ulicy Psiebudy.
2: Przekazywał we Fleszu o 10:00 Krzysztof Świercz, rzecznik wrocławskich inwestycji. A teraz błyskawicznie zaglądamy do Opola. Bezpłatne badania wzroku i słuchu u pierwszaków potrwają tam tylko do listopada. To ostatnia szansa, żeby zapisać dziecko na wizytę u specjalisty.
4: Przekrzywiana głowa podczas pisania czy malowania lub też mrużenie oczu. To mogą być objawy wad wzroku u dziecka, które dopiero zaczęło naukę. Dlatego tak ważne jest, żeby zostały one zdiagnozowane na wczesnym etapie. Natomiast niewykonywanie przez dziecko poleceń może oznaczać problemy ze słuchem. Pakiet badań oferują lekarze z Centrum Zdrowia w Opolu. Wszystko odbywa się w miejskiej przechodni przy ulicy Kościuszki. A rodzice mogą zapisać dziecko na miejscu lub też telefonicznie.
2: O czym informowała nasza dziennikarka Ewelina Machacka. Zerkamy jeszcze na moment do kalendarza i przypominamy, że dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.
5: Czego życzymy nauczycielom z okazji ich święta?
6: Zdrowia psychicznego, wytrwałości i cierpliwości wobec uczniów.
7: Więcej pensji.
8: Odporności i wszystkiego co najlepsze.
9: Cierpliwości.
10: No i jeszcze siły do uczniów.
5: Czego życzymy nauczycielom?
11: Wszystkiego co najlepsze, żeby mieli pasję do wykonywania zawodu i czego mogą sobie wymarzyć. Wszystkiego najlepszego.
12: I aby odnosili sukcesy zawodowe.
2: Z uczniami z Tomaszowa Mazowieckiego rozmawiał nasz reporter Łukasz Kowalczyk. Teraz już najświeższe informacje prosto z Biura Prognoz Meteo.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: AI.
2: 10 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Białymstoku. 11 będzie w Lublinie, 12 w Kielcach i Olsztynie, 13 w Warszawie i Krakowie, Gdańsk z 14 na plusie. Nieco cieplej w zachodniej połowie kraju. 15 kresek w Zielonej Górze i w Gorzowie, a 16 w Szczecinie i we Wrocławiu. Na wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie przyjemniejszy widok, więcej pogodnego nieba. We wschodniej połowie kraju i na północy może pokropić.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Zgadza się, to jest RMF Max i nie zostawiamy miejsca na żadne przedpołudniowe kryzysy, wręcz przeciwnie, od razu na start godziny dodajemy wam energii. Na przywitanie 10:00 Tobi Romeo z nami i Fly High. A to jest byle do obiadu oczywiście, najlepszy program do słuchania w pracy i po tej stronie Dawid Miązek, zapraszam do 12:00.

Są takie nuty, że od razu nam się przy nich chce coś zrobić. W tym wypadku chce się złapać kogoś za rękę. No, najgorzej, jak siedzimy w pracy dookoła sami koledzy z pracy i mogłoby to być dziwnie odebrane, ale co tam, nie wstydźmy się uczuć. Tylko kochaj mnie i Izalia w RMF Maxa. Przy następnym kawałku to od razu chce się zamknąć oczy i przenieść się na rozgrzany do czerwoności parkiet, bo tak te brzmienia działają. Just teraz Jack Style i on Turn the Lights Off RMF.

0: Poza tobą nic i to jest Liwka. A słuchacie RMF Max.
1: Nas tu przez ostatnie dni elektryzowała pizza Książula, która pojawiła się w Żabce. Kontrowersje, czy Książula się skończył i tak dalej. Czy to będzie hit, czy kit. A tymczasem, słuchajcie, w Niemczech Lukas Podolski, czyli nasz człowiek w reprezentacji Niemiec, mistrz świata, a od niedawna też właściciel Górnika Zabrze, wprowadza do marketów swój kolejny kebab. Kebab sygnowany jego nazwiskiem, tym razem z cielęciną. Czy jest lepszy niż pizza Książula? Wygląda lepiej na oko, tak szczerze mówiąc, ale ma jedną niepodważalną zaletę, słuchajcie. Pizza Książula kosztuje 25 zł, co, no, umówmy się, jak na mrożonkę całkiem sporo, a tymczasem kebab Poldiego tylko 4,49 euro, czyli niecałe 20 zł. No, może nie jest muala, ale im bliżej pierwszego, tym bardziej mi jednak ten kebab Poldiego smakuje. Bibi Rexha i Faithless, New Religion.

0: Świeżuteńki, najnowszy singiel od Taylor Swift, Patient Zero w RMF Max. No i słuchajcie, muzyka w naszym radiu jest bardzo ważna, najważniejsza, ale tutaj dostałem bardzo, bardzo, bardzo ważną informację i muszę o tym powiedzieć natychmiast. Do muzyki zaraz sobie wrócimy. Mówiłem, że dzisiaj w sejfach minimum to jest 21 tysięcy złotych. No to już nieaktualne jest. No nieaktualne, bo teraz podkręcamy tę kwotę do 25 tysięcy złotych, czyli jak do ciebie zadzwonimy dzisiaj w finale złotej kumulacji, to mniej niż 25 tysięcy nie wygrasz, a to już jest suma, która no można poszaleć za te pieniądze, chociaż oczywiście w grze jest przecież 1 000 000 złotych i o tę kasę przede wszystkim walczymy, a teraz powalczyć będzie dużo łatwiej, bo jak podkręcamy minimalną kwotę, to jeszcze podkręcimy wasze szanse na wygraną, a czemu nie? 250 razy, ale tylko teraz, tylko przez najbliższych 5 minut mnożymy wasze zgłoszenia, także szybciutko SMS, krótki, hasło Max wystarczy w treści, wysłany pod 7467 za 4,92 albo zgłaszajcie się na naszej stronie na rmfmax.pl, żeby powalczyć o minimum 25 tysięcy, ani złotówki mniej, a maksymalnie 1 000 000 złotych okrąglutki na twoim koncie. rmfmax.pl albo 7467 hasło Max. Runda bonusowa tylko 5 minut potrwa.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Jak ci się nudzi, to możesz przerobić klubowy klasyk i wrócić także na miejsce pierwsze listy Hop Bence. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Robin Schulze czeka na wasze głosy w tym tygodniu dla

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: AI. 10 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Białymstoku. 11 będzie w Lublinie, 12 w Kielcach i Olsztynie, 13 w Warszawie i Krakowie. Gdańsk z 14 na plusie. Nieco cieplej w zachodniej połowie kraju. 15 kresek w Zielonej Górze i w Gorzowie, a 16 w Szczecinie i we Wrocławiu. Na wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie przyjemniejszy widok, więcej pogodnego nieba. We wschodniej połowie kraju i na północy może pokropić.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Dawid podsiadło i trofea w RMF Max, a my dzisiaj z okazji Dnia Nauczyciela zbieramy najfajniejsze teksty naszych nauczycieli, cały czas podsyłacie. Tu mi ktoś napisał, moja nauczycielka kiedyś się zdenerwowała i zapytała, kto tu jest najstarszy? No i jedna koleżanka ze stycznia tak nieśmiało podnosi rękę, mówi, że ona, nie, ja tu jestem najstarsza i macie się słuchać, dobrze, króciutko. A tutaj Marek podesłał, pani od geografii mi kiedyś powiedziała, złamałam na tobie wskaźnik, więc na jutro przyniesiesz nowy. Jezu, grupa patola. 3001 albo Messenger RMF Max, piszcie, nagrywajcie głosówki, gadżety do wzięcia.
1: To jest nowość RMF Max. Let's go.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: Neonet, Neonet,
13: to korzyści pełen sklep.
12: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
14: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
12: Neonet.
15: I po reklamie.
16: Witajcie, mam na imię Klaudia.
17: Cześć, jestem Kuba.
18: Hi, this is Britney Spears.
19: Hi, this is David Guetta.
20: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy

0: Jest 11:00. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
1: 4,1%. Tyle we wrześniu wyniosła inflacja. Wpływ na wzrost miały oczywiście wysokie ceny paliw, dlatego wiele usług podrożało.
2: Na przykład w restauracjach, tam ceny wzrosły o 8-10%. Ubezpieczenia i usługi w bankach wzrosły o 10%. Fryzjerzy podnieśli swoje ceny, tak samo kosmetyczki o 14%. Co ciekawe, przedszkola, szkoły, te wszystkie zajęcia dla dzieci, tutaj ceny wzrosły o 24%. Opieka nad starszymi jest o 34% droższa niż przed rokiem. I ciekawostka, najmocniej wzrosły ceny w kościołach, aż o 72%.
1: Dane GUS przeanalizował Krzysztof Berenda.
0: To jest RMF Max.
1: Śledzimy dla Was ważne doniesienia z kraju. Policjanci z Tarnowa zatrzymali posła ziemi tarnowskiej, który jechał rowerem bez wymaganego oświetlenia. Funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu. Parlamentarzysta nie został jednak zbadany, bo zasłonił się legitymacją poselską i poinformował, że skorzysta z immunitetu. Policja nie podaje, o którego posła chodzi. Wiemy jednak, że dokumentacja w tej sprawie trafi do marszałka Sejmu. Teraz błyskawicznie przenosimy się do stolicy. Totalna demolka w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w stołecznym Wawrze. Pijany 26-latek wpadł w furię, niszczył sprzęt medyczny i groził personelowi śmiercią. Informacje w tej sprawie zbiera dla Was Przemek Mzyk.
3: Mężczyzna przyjechał do lecznicy przy ulicy Bursztynowej, gdzie przebywała jego ciężarna partnerka. Kiedy lekarze i pielęgniarki próbowali go uspokoić, agresor zaczął ich wyzywać, a potem przeszedł do rękoczynów. Furia 26-latka zakończyła się rozbitymi drzwiami, zniszczonymi ścianami i uszkodzoną aparaturą medyczną. Dyrekcja placówki oszacowała straty na ponad 67 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty, w tym uszkodzenia mienia i kierowania gruźb karalnych. Najbliższe 5 lat może spędzić w więzieniu.
1: Tyle od Przemka, prosto z Warszawy. W przedpołudniowym Fleszu szybko zmieniamy temat. Na kulturalnej mapie Bydgoszczy powstanie nowe muzeum. Prezentować będzie zbiory związane z bydgoskim wzornictwem. Zobaczycie tam meble, neony, przedmioty użytkowe, jak na przykład suszarki do włosów, plakaty, a także makietę starego miasta.
4: Bydgoszcz stworzyła mnóstwo pięknych przedmiotów i bardzo wiele z nich będzie do zobaczenia w Muzeum Bydgoskiego Wzornictwa. A muzeum, myślę, że na koniec października będzie już dostępne, może z lekkim przesunięciem.
1: Zapowiada kolekcjoner Maciej Bakalarczyk. I na koniec krótka wizyta na Podlasiu. Białostoczanin Michał Dąbrowski stworzył nową aplikację, która może pomóc właścicielom zaginionych zwierzaków.
5: Aplikacja nazywa się PawPin. Służyć ma do dodawania ogłoszeń dotyczących zaginionych psów i kotów. Umożliwia dodanie opisu zwierzęcia, które mogło nam uciec, oraz informacji, gdzie było ostatni raz widziane. Dzięki niej mieszkańcy miasta mają łatwiej odnaleźć swoje zaginione czworonogi.
1: Tyle Robert Bońkowski.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: AI. Na zachodzie kraju pogodnie, na wschodzie więcej chmur. Taka pogoda prognozowana jest na dzisiejsze popołudnie. Na mapach meteo widać także przelotne opady deszczu. One pojawić mogą się miejscami we wschodniej połowie kraju, a także na północy. Jeśli chodzi o temperaturę prognozowaną na środowe popołudnie, to najcieplej, bo 16 kresek, będzie w zachodnich regionach kraju. W centralnej Polsce około 13 z plusem, wschód z 10, a na Suwalszczyźnie tylko 9 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: O, to intro tak charakterystyczne, że wiadomo, że zaraz wjedzie wokal Sombra, ale najpierw mój, dajcie mi się tylko przywitać. Dawid Mianzek i lecimy z ostatnią godziną, byle do obiadu, najlepszego programu do słuchania w pracy. Do 12 jestem z wami, a to już My Body Isn't Ready w RMF Max.

To Two Colors i Prima Donna w RMF Max. No jak mieliśmy świeżynkę, to teraz dla równowagi coś starszego, ale dalej bujającego. Słuchajcie, kilkanaście lat temu, dokładnie w 2008 roku, dziewczyna o ksywce Agnes Carlson wydała, no nie wiem czy nie, jeden z najbardziej ikonicznych hitów, jeżeli chodzi o przełom pierwszej i drugiej dekady lat 2000. A to jest o tyle ciekawe, że ja kompletnie nie kojarzę żadnego innego jej przeboju. Może wy kojarzycie, a nie kojarzę. Także taka one hit wonder, no ale jaki to jest hit. Podejrzewam, że jeszcze jej wnuki będą dostawać za to tantiemy. Agnes z nami i Release Me w RMF Max, a za chwilę Swedish House Mafia z Licky Lee.

0: Happiness is so sad i to jest Swedish House Mafia. I takie mafie to lubimy. I jeszcze Licky Lee w tym numerze. Słuchacie RMF Max. My niedługo wrócimy do Dnia Nauczyciela, do najlepszych tekstów waszych nauczycieli, do waszych głosówek. Ale póki co to jeszcze taka przypominajka, że nie tylko nauczyciele mają dzisiaj święto, albo inaczej, nie tylko nauczyciele muszą mieć dzisiaj święto, ty sobie możesz swoje święto też zrobić. No bo umówmy się, jakbyś się dowiedział, albo dowiedziała, że wpada ci na konto 1 000 000 złotych, no to byłoby święto, czy nie? No raczej, aż chyba trzeba by było wziąć kilka dni wolnego, żeby to odreagować i na przykład sobie polecieć na Bali, a potem z 1 000 000 na koncie, to w ogóle nie wiadomo, czy do tej pracy wracać. Słuchajcie, 1 000 000 złotych to jest do wzięcia dzisiaj w złotej kumulacji minimum w sejfach. To jest, przypomnę, bo podkręciliśmy mocno tę minimalną kwotę, 25 tysięcy, czyli jak znajdziesz się w finale, to nie da się wygrać mniej, po prostu 25 tysięcy na dzień dobry, a może być 1 000 000 nawet. Za co? Za jednego SMS-a, który cię będzie kosztować mniej niż kawa na mieście. Za 4,92 wysyłasz hasło MAX pod numer 7467 i jesteś w grze o 1 000 000 złotych, o co najmniej 25 tysięcy. Możesz też wejść do gry na naszej stronie na rmfmax.pl, warto, bo tam bonusy zawsze czekają. No ale przede wszystkim ty nie czekaj, tylko wejdź do gry, daj sobie szansę na to, żeby dzisiaj odmienić swoje życie. rmfmax.pl albo 7467, hasło MAX.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phoenix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phoenix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Dużo dobrego!
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
16: Mamo, ten bohater jest dziwny.
17: Nie lubisz go?
16: Lubię i to jest najdziwniejsze.
18: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: Po
6: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowid.
20: I po reklamie.
21: Daj, Karolina.
22: Wojtek.

0: Sunflower od Post Malone i Sway Lee. To jest RMF Max. Dzień nauczyciela. Wszystkiego dobrego wszystkim nauczycielom, ale też przypominamy sobie dzisiaj najciekawsze, najfajniejsze teksty waszych nauczycieli. Kasia pisze, że jej historyczka zawsze mówiła: witam o zięble. Aga napisała: no i co, robaczku, tak dobrze żarło, żarło i zdechło. Zawsze tak mówiła podczas odpowiedzi przy tablicy jej nauczycielka. Łukasz napisał powiedzonko swojego matematyka. Pitagoras twierdzi, że matematyka śmierdzi, a Tales dowodzi, że to nic nie szkodzi. Co my tu jeszcze mamy? Martusia nam głosóweczkę podesłała, proszę bardzo.
1: O mnie zawsze nauczyciele mówili: jak nie będziesz się uczyć, to będziesz kopał rowy.
0: A potem się okazywało, że na tych rowach to się całkiem nieźle można dorobić, lepiej niż w biurach. A tu z kolei mamy jeszcze głosóweczkę od Macieja.
2: Miałem takiego nauczyciela z WF-u, który swego czasu miał fajne powiedzenie: jak cię palnę, to przez 3 dni będziesz latał z gołębiami, a matka cię z procy będzie dokarmiała. Pozdrawiam pana Maćka, bardzo fajny człowiek.
0: Ładne, ładne, i to można przypisać do każdego WF-isty, z którym mieliśmy do czynienia. Lecą gadżety do Maćka. Piszcie dalej albo nagrywajcie swoje ulubione teksty waszych nauczycieli. 3001 SMS-owo albo Messenger RMF Max.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
12: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
7: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
18: Ja też dołączam. Jestem Agata.
19: What up, it's the weekend.
15: What's up, it's Sean Paul.
8: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
8: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: AI. Na zachodzie kraju pogodnie, na wschodzie więcej chmur. Taka pogoda prognozowana jest na dzisiejsze popołudnie. Na mapach meteo widać także przelotne opady deszczu. One pojawić mogą się miejscami we wschodniej połowie kraju, a także na północy. Jeśli chodzi o temperaturę prognozowaną na środowe popołudnie, to najcieplej, bo 16 kresek, będzie w zachodnich regionach kraju. W centralnej Polsce około 13 z plusem. Wschód z 10, a na Suwalszczyźnie tylko 9 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: RMF Max.
8: RMF Max.
4: RMF Max.

0: To dla tych, co dzisiaj w pracy tak mają, że nie chce mi się. Karol G. I już chce mi się, mam nadzieję. Za 8 minut pierwsza i będzie informacyjny flash w RMF Max.
1: Jak macie takie misie dzisiaj w pracy, to się zajmijcie jedzeniem. Tak jak misie, bo misie teraz jedzą na potęgę, bo muszą przed zimą zrobić masę.
0: Masę, dobrze. To misie robią masę, turyści robią rzeźbę, jak takiego misia zobaczą.

0: Reklama.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
1: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
4: Blik.
5: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotojayku.pl.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
20: I po reklamie.

0: AI.
1: Jest 13. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, poinformował prezes Trybunału. Bogdan Święczkowski czeka na odpowiedź od prezydenta Karola Nawrockiego, że uznaje on ślubowanie za złożone w jego obecności.
3: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mi jest bardzo przykro, że doszło do takich sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta.
2: Maciej Berek ślubowanie złożył wcześniej podczas uroczystości w Sejmie z formułą, że robi to wobec prezydenta.
1: To jest RMF Max.
2: O 13:00 zaglądamy na Dolny Śląsk. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w Zoo Łączna koło Mieroszowa. Wczoraj wywieziono z niego blisko 30 zwierząt. To efekt śledztwa prowadzonego od kilku miesięcy. Zarzuty dla opiekunów dotyczą przede wszystkim znęcania się nad zwierzętami. Na czym w ocenie prokuratury polegało złe traktowanie?
4: Nad niewłaściwym zapewnieniem właściwej opieki, niewłaściwej opieki lekarskiej, skutkiem czego jest pogarszający się stan zdrowia.
2: Mówi w RMF Max Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy. Zwierzęta częściowo już zabezpieczono. Kolejne mają być wywożone z ogrodu dziś.
5: Na pewno z tych egzotycznych to wiemy o tygrysie, wiemy o kangurach. Dzisiaj też na pewno są to bardziej ptaki są zabezpieczone.
2: Przyznaje Jolanta Frąckowiak z prokuratury w Wałbrzychu. A teraz odrobina ekonomii. Pogarszająca się pogoda i sytuacja geopolityczna podnoszą ceny zbóż w Europie, ostrzegają analitycy PKO BP. Rarytasem stają się też polskie jabłka i maliny. Owoców będzie o prawie 20% mniej. Ceny kurczaków lecą w dół, ale pasze drożeją jak szalone, przez co producentom nie jest do śmiechu. Cukier? Słodko już było. W tym sezonie krajowa produkcja spadnie o 14%. Teraz błyskawiczne info ze świata sportu. Przed nami kolejna odsłona Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Industria Kielce zagra na wyjeździe z niemieckim Magdeburgiem. Chce zrewanżować się za porażkę sprzed tygodnia.
6: Do rundy głównej awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Zespoły zabierają ze sobą punkty zdobyte w bezpośrednich meczach. Stawką dzisiejszego pojedynku są więc istotne punkty na kolejną fazę.
7: Nikomu nie trzeba przedstawiać tych zawodników. Oni wykazują się naprawdę wielkimi umiejętnościami.
6: Mówi o dzisiejszym rywalu Michał Olejniczak z Industrii Kielce. Magdeburg jest bardzo mocny we własnej hali. Nie przegrał tam od marca zeszłego roku. Początek meczu o 18:45.
2: O czym informował nasz reporter Marcin Różyc. I na koniec kartka z kalendarza. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o nim. Od tamtej pory świat przeszedł ogromne przemiany kulturowe i społeczne, ale sympatyczny miś oraz jego przyjaciele ze Stumilowego Lasu niezmiennie zdobywają serca kolejnych pokoleń dzieci.
8: A skąd to tak ciągnie?
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: AI.
2: Najbliższe godziny raczej bez rewolucji w pogodzie. Parasole przydać mogą się na wschodzie kraju i lokalnie na północy. Poza tym szare barwy zdominują niebo we wschodniej części kraju, ale od zachodu coraz więcej rozpogodzeń. Dziś od 10 kresek na wschodzie do 16 na zachodzie. W nocy przeważnie piątka, szóstka z plusem. Na zachodzie nocą możliwe mgły. Jutro natomiast będzie maksymalnie od 8 kresek na Podkarpaciu przez 13 w centrum do 15 na zachodzie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Najważniejsze jest to, żeby w dzień nauczyciela też się czegoś nauczyć.
13: Więc możemy się nauczyć, jak się robi przerwę w pracy, tylko sobie poszukamy dzwonka, bo wiecie, że dzwonek jest dla nauczyciela, nie?
12: Jestem zawsze pod ręką.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Silva Bumpa w RMF Max w środę, a brzmi jak piątek.
1: Ha, super, 18 minut po pierwszej po południu. Czy słyszą mnie grzybiarze? Kochani, jeżeli gdzieś ruszać z koszykiem, to tylko w Himalaje, bo tam można znaleźć Yarsa Gumbę. To jest maczużnik chiński, ale najlepsze jest to, że kilogram tej Yarsa Gumby kosztuje 400 tysięcy złotych.
0: Co?
1: A jeszcze lepsze jest to, że przeliczamy to na złotówki, bo Yarsa Gumbę, teraz internet o tym pisze, odnalazł Polak!
0: No i
1: Polak,
0: super,
1: Yarsa
0: brawo my!
1: Gumbę, pewnie, brawo!
0: Tylko żeby jechać na te grzyby w Himalaje, to by trzeba było mieć tak z długi weekend jeden przynajmniej, nie?
1: Będzie okazja już niedługo. To dobrze, weźcie urlop przy 11 listopada. Yarsa Gumba już na was czeka.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
2: I po reklamie.

0: Najlepsze popołudnia w pracy macie z RMF Max. 2:30, ale teraz pozwólcie, że z pracy to od razu was zabierzemy do łóżka.
1: Chodźcie, bo jest ważna sprawa.
0: Ważna sprawa, łóżkowa.
1: Łóżkowa. Spanie z pupilem w jednym łóżku jest dobre dla naszego snu. To są nowe wyniki badań. No chyba, że masz na pupila alergię, to wtedy nie. Albo pupil ma problemy behawioralne, to też wtedy ten układ nie działa.
0: Biedny piesek, pomyśleliście, problemy behawioralne. Ja sobie nawet sprawdziłem, jak Miaśka o tym powiedziała. To jest tak, rozkopywanie łóżka, wiercenie się, chrapanie, można nieprzyjemny zapach z pyska.
1: I wtedy pupil w takiej sytuacji musi iść spać do końca.
0: Także panowie, mamy wielkie szczęście. Mamy szczęście, że nasza miska ciągle jeszcze jest na stole, a nie na podłodze.

0: tajemnicza koperta przywędrowała do naszego studia dosłownie przed momentem. Zaszeleść kopertą.
1: Mam ją tutaj. Mam ją tutaj i słuchajcie, jest na niej napisane otworzyć najwcześniej o 13:39. Odliczajcie razem z nami. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
0: Już zacznij 2. Otwierać, no! Jest!
1: Jest! Ła! Ła! Aśka!
0: Co?
1: Rośnie kwota minimalna w złotej kumulacji.
0: Do?
1: 30 tysięcy złotych. Wiadomość prosto z naszej szczęśliwej koperty.
0: 30 tysięcy złotych minimum w sejfach złotej kumulacji dzisiaj. A maksimum to 1 000 000 złotych.
1: Grajcie o te wielkie pieniądze. Jak już wejdziesz do finału, to wygrasz 30 tysięcy. Otwierając sejf, wygrasz 30 tysięcy i więcej. I to może być nawet 1 000 000. I teraz jest dobry moment na zgłoszenie, bo proszę Państwa, każde zgłoszenie mnożymy teraz, uwaga, uwaga, razy 300.
0: 300 razy więcej szans na to, że to do Was uśmiechnie się dzisiaj szczęście i wejdziecie do finału złotej kumulacji, ale żeby tak było, to wysyłamy hasło MAX pod nasz nowy numer 7467. 4,92 z VAT-em kosztuje ten MAX pod 7467 albo zgłaszacie się przez www.rmfmax.pl i tam ten mnożnik razy 300, sprawdzone, też obowiązuje.
1: Nowe, świeżutkie, minimum 30 tysięcy złotych, a w grze nawet 1 000 000. I teraz jest super okazja. Wyślij MAX na 7467. Każde zgłoszenie mnożymy razy 300.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
9: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: raczej bez rewolucji w pogodzie. Parasole przydać mogą się na wschodzie kraju i lokalnie na północy. Poza tym szare barwy zdominują niebo we wschodniej części kraju, ale od zachodu coraz więcej rozpogodzeń. Dziś od 10 kresek na wschodzie do 16 na zachodzie. W nocy przeważnie piątka, szóstka z plusem. Na zachodzie nocą możliwe mgły. Jutro natomiast będzie maksymalnie od 8 kresek na Podkarpaciu przez 13 w centrum do 15 na zachodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.

0: Chłopak, tak, DJ Goja i Jason Derulo w RMF Max.
1: Shakira też ma nowego Michiko. Shakira ma nowego chłopaka. Wow, jest brawo. Od niej 12 lat młodszy, brawo. I pół metra wyższy.
2: Brawo, a w przypadku Shakiry wiadomo, jeden i drugi parametr jest z dnia na dzień coraz łatwiejszy do osiągnięcia. Ale brawo, miłość.
1: Wiadomo, miłość najważniejsza.
2: Pewnie, niech żyją. Super. Nam oczywiście.

0: reklama.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
6: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
7: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
9: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Kiciu,
11: a?
10: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł.
14: Dołącz do graczy drapaczy.

0: z okazji 20. trzecich urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, jest 14. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Dwa kolejne działy negocjacji członkowskich z Unią Europejską otworzyły Ukraina i Mołdawia. W przypadku Ukrainy stało się to możliwe po odblokowaniu rozmów przez Węgry. Budapeszt domagał się zmian w ukraińskim prawie oświatowym dotyczących praw mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Co będzie się działo dalej w tej sprawie?
2: Pozostają jeszcze do otwarcia dwa najtrudniejsze działy: rolnictwo i transport. Komisja Europejska chce ograniczyć dostęp wrażliwych ukraińskich produktów, takich jak zboże i cukier, do unijnego rynku, a także wsparcie finansowe dla ukraińskich rolników. Chodzi o ochronę unijnych, a więc i polskich gospodarstw rolnych,
1: wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borginą. Kolejne tematy. Minionej nocy ograniczono funkcjonowanie terminali internetu satelitarnego Starlink. Tak poinformował były doradca ukraińskiego Ministerstwa Obrony Serhii Sternenko. Dodał, że może to być następstwem decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa. We fleszu o 14 wracamy do kraju i mamy dobrą wiadomość dla bydgoskich rowerzystów. Na ulicy Poznańskiej pojawił się dla Was specjalny pas ruchu. Więcej o tej inwestycji Monika Jędrzejewska.
3: Nowy pas dla rowerzystów biegnie od skrzyżowania z ulicą Świętej Trójcy do ulicy Chwytowo. Jest to wydzielona za pomocą oznakowania poziomego część jezdni, po której mogą poruszać się rowerzyści w kierunku Placu Poznańskiego. O takie rozwiązanie apelowali sami miłośnicy jednośladów.
1: Tyle od Moniki prosto z Bydgoszczy. A co w Bieszczadach? Kilometry złotych i czerwonych barw przyciągają jesienią tłumy turystów, ale górskie szlaki o tej porze roku potrafią być równie wymagające, co malownicze.
4: Jesień w Bieszczadach zachwyca, ale wymaga ostrożności. Bukowe liście stworzyły na szlakach malownicze miedziano-złote dywany, które mogą jednak maskować kamienie, korzenie i nierówności terenu. Bieszczadzki Park Narodowy oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe apelują o rozwagę, odpowiednie przygotowanie i poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych trasach.
1: To był nasz reporter Łukasz Zakrzewski.
0: Słuchacie RMF Max.
1: I na koniec szybki rzut oka do województwa lubuskiego. Przed nami kolejna edycja Biegu Jeża w Zielonej Górze. Fani sportu i czworonogów spotkają się już w przyszłym tygodniu w sobotę. Impreza organizowana jest wspólnie ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
5: Że tuż tradycja, bo Park Tysiąclecia to też miejsce, gdzie są jeże. One sobie tutaj chodzą razem z wiewiórkami za rękę i kombinują, jak tutaj przetrwać zimę. My musimy być oczywiście ludźmi, którzy im pomagamy. I ten bieg jest takim biegiem symbolicznym. Trasa jest podzielona na kategorię 2-4 lata. Zwyż najstarsze dzieciaki biegną już pełne okrążenie, czyli 1,5 kilometra. Natomiast dorośli biegną dwa pełne kółka po Parku Tysiąclecia, co daje nam tutaj blisko takie już 3 kilometry fajnego biegu.
1: Mówił Radosław Brodzik, organizator biegu. Warto dodać, że organizatorzy zachęcają do przygotowania przebrań. Te najciekawsze zostaną nagrodzone.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W prognozach na resztę dnia mamy nieco więcej chmur na wschodzie kraju, ale tu z szansą też na większe przejaśnienia. Zachodnia Polska dziś z lepszą pogodą. Lokalnie może pokropić, to zwłaszcza na północy i we wschodniej połowie kraju. A jeśli chodzi o temperaturę, dzisiejszy maks to od 9 stopni na Suwalszczyźnie przez około 13 stopni w centrum kraju do 15 kresek na zachodzie. Wiatr umiarkowany. Na zachodzie i w centrum kraju okresami może być porywisty.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
7: Hity na maksa. 2:05 w środę. Trudny dzisiaj jest dzień dla meteopatów. Strasznie.
8: No, pogoda nie pomaga, ale na szczęście jest świetny dzień dla meteopatów pracujących w szkole. Bo normalnie taki meteopata od majcy to by zrobił sprawdzian, żeby sobie dychnąć. A w dzień nauczyciela nie musi. Sobie i tak odpocznie.
7: Kawę sobie zrobi trzecią, będzie lepiej.

0: Naszą misją jest zrobić wam super środę po południu.
1: Ja uwielbiam te momenty, kiedy możemy wam zagrać nasze muzyczne perełki. To jest ten moment.
0: Znajdujemy takie numery, które powodują, że bez względu na to, czy usłyszysz tę piosenkę po raz pierwszy, czy po raz 100 tysięcy pierwszy, to będzie ci się bardzo podobało.
1: A do tego jeszcze dzisiaj aura za oknem idealnie pasuje do tych dźwięków.
0: To jest super jesienny numer. Jak liście słyszą tą piosenkę, to spadają. Eminem, Dido.

0: Wiem, że uwielbiacie. Uwielbiacie słuchać RMF Max za kółkiem i chcielibyście, no przyznajcie tak szczerze, chcielibyście usiąść za kierownicą czegoś nowego. Czegoś trochę szybszego, trochę bezpieczniejszego, trochę bardziej rodzinnego, z trochę bardziej pojemnym bagażnikiem i żeby miał taki kolor, na którym co prawda widać, że jest nieumyty, ale za to jak sąsiad zobaczy ten Black Onyx Volvo, wasze nowe Volvo XC40, to oszaleje z zazdrości.
1: Krótko mówiąc, jest piękne, jest czarne i właśnie wjechało do złotej kumulacji w RMF Max Volvo XC40.
0: Dzisiaj minimalnie w sejfach 30 tysięcy złotych, do wygrania nawet milion, a w piąteczek słuchajcie, Volvo XC40 i teraz najlepsze, jak wyślesz teraz zgłoszenie, wyślesz SMS-a zgłoszeniowego, to uwaga, dostaniesz się nie tylko do dzisiejszego losowania, ale do piątkowego również, a w ten piątek możesz wygrać już nie tylko milion, ale też to rewelacyjne czarne Volvo.
1: Więc trzeba wysyłać tego SMS-a, najlepiej teraz, bo jednym hasłem Max, które wyślesz pod 7467 492 z VAT-em kosztuje ten SMS, ale ten jeden Max wprowadza cię do dzisiejszego losowania i do losowania w piątek.
0: Wykorzystaj szansę, zagraj teraz, wyślij Max na 7467 i niech radio w samochodzie gra ci jeszcze lepiej.
2: Max.
0: Właśnie teraz, Max 7467.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phoenix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phoenix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: Blik.
16: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
16: A flat white?
15: Też.
16: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
21: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
20: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
22: I po reklamie.

0: Tak brzmi Męskie Granie w środę po południu, a teraz będą sprawy właściwie tylko dla prawie dorosłych. Grecja jest kolejnym krajem, który wprowadza zakaz social mediów dla nieletnich. Od nowego roku w Grecji, jak ktoś będzie chciał sobie na Instagrama, TikToka albo Face'a zajrzeć, musi mieć więcej niż 15 lat.
1: Słyszałam też, że podobno, żeby skorzystać z tych social mediów, to trzeba będzie przejść taki test i udowodnić, że się nie jest dzieckiem. Także sorry, chłopaki.
0: Nie zdałem i mam tę robotę. Warto było.

0: zaproszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Jeżeli chodzi o mundial w 2030 roku, będzie można oglądać na jednej z platform streamingowych.
3: O, fajnie, a polską reprezentację będzie tylko na PlayStation.
4: Gdyby wygrała polska reprezentacja, to pojawiałby się ten taki komunikat. Czy jesteś pewien, że nadal chcesz to oglądać?
2: Pomij czołówkę!
5: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
10: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Psst, cześć, tu influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
15: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
18: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
19: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
17: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
19: Za darmo to uczciwa cena.
17: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
20: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl. To się opłaca.
22: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: W prognozach na resztę dnia mamy nieco więcej chmur na wschodzie kraju, ale tu z szansą też na większe przejaśnienia. Zachodnia Polska dziś z lepszą pogodą. Lokalnie może pokropić, to zwłaszcza na północy i we wschodniej połowie kraju. A jeśli chodzi o temperaturę, dzisiejszy maks to od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 13 stopni w centrum kraju, do 15 kresek na zachodzie. Wiatr umiarkowany. Na zachodzie i w centrum kraju okresami może być porywisty.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: È tutto che ho preciso, tirou o meu juízo.

0: Dobre, áno.
1: Fireball. Oh. Lubię te piosenki, które są trochę o nas. A Szameus, Irek Jakubek. Dzisiaj tłok w galeriach handlowych jest trochę większy niż zwykle, bo nie poszli do szkoły ci, którzy normalnie prowadzą w szkole lekcje.
2: No.
1: I też ci nie poszli do szkoły, którzy tych lekcji muszą słuchać.
2: A my będziemy jutro.
1: No bo jutro już nie jest dzień nauczyciela.
2: To pa.
1: Ach, pa. Jutro będę sam. Asia tylko mówi pa, żebyście nie myśleli, że będzie tak samo jak dzisiaj.
2: To mówię pa i wysyłam buziaczka.
1: O.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
7: Już to czytałyśmy?
6: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
10: I po reklamie.

0: Jest 15. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Jest areszt dla dwóch Turków zatrzymanych w Niemczech pod zarzutem podpalenia we wrześniu stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na podstawie wydanego w Polsce europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli zostaną przekazani do naszego kraju, mają odpowiedzieć za dywersję na rzecz obcego wywiadu. Kiedy mogą być wydani polskim służbom?
2: Jak usłyszałem, nie jest to kwestia najbliższych dni, a najpewniej tygodni. Niemiecki sąd, orzekając w ramach Hena, nie określił konkretnego terminu aresztowania. Ten środek zastosowano na czas przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej. Teraz podejrzani mają czas na zaskarżenie sądowej decyzji.
1: Tyle Krzysztof Zasada. Teraz szybki raport ze stacji paliw. Kierowcy, to ważne info dla was. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz. To o 10 groszy mniej niż dziś. W górę pójdzie maksymalna cena diesla z 7 zł 98 groszy do 8 zł 5 groszy. W temacie dróg błyskawicznie zaglądamy do Krakowa. Tam pojawią się utrudnienia na ulicy Rybitwy. Już pojutrze ruszą przygotowania do przebudowy tej arterii.
3: W piątek panowie w odblaskowych kamizelkach będą przygotowywać sobie plac budowy, wprowadzą tymczasową organizację ruchu i takie właściwe roboty ruszą w poniedziałek. Pierwsze prace obejmą budowę kanalizacji deszczowej na fragmencie od skrzyżowania z ulicą Szparagową do budynku numer 88A. Na ulicy Rybitwy powstaną chodniki, tych tam praktycznie nie ma, oświetlenie i nowa nawierzchnia.
1: O czym informował z Krakowa nasz reporter Przemek Błaszczyk. Dzięki Przemku za te ważne info. To teraz szybko zaglądamy do Poznania. Opłaty za wodę w stolicy Wielkopolski mogą pójść do góry. Nad zmianą taryfy pracują wodociągowcy. Z tym tematem teraz w studiu Przemek Wałczyński.
4: Tak jest, dzień dobry.
1: Przemku, to nie jest jeszcze przesądzone?
4: A na razie plany wodociągowców poznali radni podczas połączonego posiedzenia dwóch komisji. Akwanet chce, aby stawki za wodę rosły średnio o 5-10% rocznie w ciągu najbliższych 3 lat. Do góry poszłaby również opłata za odbiór ścieków. Takie nowe taryfy musi przyjąć nie tylko Rada Miasta, ale także regulator, czyli Wody Polskie.
1: A jak samą podwyżkę argumentują wodociągowcy?
4: Chodzi oczywiście o rosnące wydatki i koszty działalności. Spółka przekonuje, że rosną jej koszty, ale także wydatki na inwestycje. Tylko w ciągu najbliższych kilku lat w samym Poznaniu firma chce zainwestować prawie 200 milionów złotych w rozwój sieci wodociągowej.
1: Dzięki Przemku za te relacje. I zanim o sporcie i pogodzie, to jeszcze krótka wizyta na Mazurach. Jutro rozpocznie się redukcja oznakowania nawigacyjnego na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich. Maszty sygnalizacyjne ostrzegające żeglarzy przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi będą działały do końca października. To ma związek z przygotowaniem infrastruktury żeglugowej do okresu zimowego oraz ochroną oznakowania przed uszkodzeniami spowodowanymi przez warunki atmosferyczne. Teraz już flesz sportowy i Krzysiek Chwaliński.
5: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Popołudniowy flesz sportowy RMF Max rozpoczynamy od tenisa. Maja Chwalińska i Iga Świątek zameldowały się w 1/16 turnieju w Wuhan. W polsko-polskim pojedynku Świątek pokonała Magdalenę Fręch, a kilkadziesiąt minut później Chwalińska wygrała z Czeszką Marii Bouskową. Teraz czekają mecze z Ukrainką Dianą Jastrzębską. Iga Świątek zagra natomiast ze zwycięzczynią trwającego właśnie starcia między Amerykanką Ashton Kruger a Tajką Lalaną Tararudi. Wieczorem w piłkarskiej lidze mistrzów m.in. starcia Manchester City z PSG, Borussia Dortmund z norweskim Bodo Glimt czy AS Romy z Realem Madryt. I jeszcze koszykówka. Dziś w Eurocupie Śląsk-Wrocław zagra z Basket Napoli. Starcie o 19 we Wrocławiu.
5: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: AI. Tego popołudnia możemy liczyć na temperaturę od około 10 kresek na Podlasiu, przez 11 na Lubelszczyźnie, 12 w Świętokrzyskiem, 13 w Krakowie i Warszawie. 14 to maks prognozowany dla Trójmiasta. 15 w Bydgoszczy, 16 w Szczecinie i we Wrocławiu. Przed nami wkrótce jednak spadek wartości. Nocą na ogół od 4 do 7 stopni. We wschodniej i centralnej części kraju końcówka dnia i noc przynieść może jeszcze przelotne opady deszczu.
7: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 15. Taką śmieszną rymowankę dzisiaj przeczytałam w internecie, że liście lecą mi na głowę, pora iść na chorobowe. I to właśnie zrobił Michał Siwek dzisiaj. Ale spokojnie, poradzimy sobie. Michałku, zdrowie, jeśli nas gdzieś słyszysz. A tutaj Justyna Borycka i kanał nadawczy do 18. Cześć!

0: idealnie, bo ja ten numer Another Talk to You w RMF Max, 10 minut po godzinie 3, a ja już jestem w dobrym humorze, już zadowolona, mimo że dzisiaj sama w pracy, no bo przecież z wami to po pierwsze, a po drugie, świetna nowość teraz będzie grała w RMF Max, Miley Cyrus z numerem Buzz Persuades, to z jej nowiutkiej płyty i co ciekawe, słuchajcie, Miley już nie przedstawia się jako Miley Cyrus, tylko bardziej po prostu jako Miley, no bo w sumie wiadomo, taka jak ona, to jest tylko jedna. No to co, nie ma co gadać, gramy na bardzo miły koniec pracy, a może już na drogę z pracy. Buzz Persuades w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max. Let's go.

Post Malone i Sunflower w RMF Max. Bardzo przyjemne granie na ten październik, który no, jest już takim październikiem, że spokojnie Anna i można zamienić. 20 minut po trzeciej. Dzisiaj też ważne święto i to już na pewno wiecie, Dzień Nauczyciela. No więc tak sobie pomyślałam, że dzisiaj może w zabawie zawodówka zapytam, czy są tu jacyś nauczyciele. Nauczyciele, piszcie teraz na Messengerze RMF Max, za co lubicie swoją pracę, a ja zadzwonię i wspólnie ze słuchaczami RMF Max spróbujemy zgadnąć, czego uczysz. I to nie musi być nauka w szkole, możesz też być nauczycielem jogi albo instruktorem tenisa na przykład. Wszystko wchodzi w grę, czy są tu jacyś nauczyciele. Jeśli tak, dajcie znać teraz, za co lubicie swoją pracę. Napiszcie na Messengerze RMF Max, to jest zabawa zawodówka i już za moment będę dzwonić.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To Colors i Prima Donna w RMF Max, a ze mną jest już Gabrysia. Cześć!
1: Cześć, cześć!
0: Cześć, dobrze, że się słyszymy. Gabrysia mi powiedziała przed chwilą, że może stracić zasięg, więc słuchajcie, trzeba tutaj przejść szybko do rzeczy. Dzisiaj specjalne wydanie zabawy zawodówka, bo dziś dzień nauczyciela, więc wiem już, że Gabrysia jest z zawodu nauczycielem. Ale czego?
1: Tak.
0: Tego jeszcze nie wiemy i mam nadzieję, że wy mi pomożecie. Będziemy mieć 45 sekund, drodzy słuchacze RMF Max, żeby zgadnąć, czym Gabrysia się zajmuje. Napisałaś, że kochasz swoją pracę za to, że dzięki temu, jakiego przedmiotu nauczasz, możesz bez prowokacji mówić uczniom, żeby nie wybierali zawodu nauczyciela. Zgadza się?
1: Zgadza się.
0: No powiem ci tak, trudne się wylosowało, ale to o szczegółach opowiesz za chwilę. Ja nie zadaję na razie żadnych innych pytań, bo czas wystartować zegar. Ja tylko przypomnę, Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Poproszę o pomoc, drodzy słuchacze, jak macie jakiś przykład albo jakiś typ, czym Gabrysia się zajmuje, czego uczy, to można pisać teraz. Czas start. Gabrysia, powiedz, czy ty uczysz w szkole podstawowej?
1: Mogę podpowiedzieć, że jest to liceum.
0: Liceum.
1: Nie jest to przedmiot dla maluchów.
0: Okej. Okay. Czy może to jest jakieś na przykład wiedza o społeczeństwie?
1: Blisko, wiele wspólnych tematów, ale nie jest to jednak wiedza o społeczeństwie.
0: Okej. Okay. Tutaj już się pojawiają propozycje na Messengerze, że może nauczycielka historii.
1: O nie, w życiu.
0: W życiu. Dobra, czyli daleko od humana jesteśmy. To może filozofia?
1: Tak. Też nie.
0: A, to niedaleko
1: od humana. Filozoficznie się o tym... że tak powiem, wypowiedzieć.
0: Aha. A może jesteś doradcą zawodowym? Taka propozycja też padła.
1: Blisko. Doradcą zawodowym jestem, ale nie pracuję jako doradcą zawodowym.
0: No dobra. Czas nam się skończył. To słuchaj teraz. Gabrysia, no twoja rola jest taka, że możesz albo nas zostawić w niepewności, albo powiedzieć, czego uczysz faktycznie w liceum.
1: Powiem, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, jest to bardzo ciekawy i najważniejszy przedmiot w liceum, czyli wcześniej podstawy przedsiębiorczości, a teraz biznes i zarządzanie.
0: Biznes i zarządzanie, tak to się teraz nazywa, no proszę.
1: Tak,
0: no dobrze, czyli... czyli zachęcasz do tego, żeby nauczycielem jednak nie zostawać, tak? Przedsiębiorczość, no tak. Bardziej.
1: To pytanie często pojawia się od uczniów, skoro pani z przedsiębiorczości uczy, dlaczego pani uczy w szkole?
0: No to, no widzisz, dobrze. W takim razie przynajmniej jesteś szczera, przynajmniej dbasz o przyszłość swoich uczniów, więc wielkie gratulacje. Niestety nie dla mnie dzisiaj, ale dla ciebie. Mam nadzieję, że świętujesz Dzień Nauczyciela.
1: Staram się, jak mogę.
0: Super, to miłego popołudnia, Gabrysia. Dzięki, cześć.
1: Do usłyszenia.

0: Margaret w RMF Max. Mam nadzieję, że ja powiem wszystko wprost, bo wiadomości są bardzo ważne. 30 tysięcy złotych. To jest minimalna kwota, która dzisiaj w sejfach w złotej kumulacji, a wiadomo, że w jednym z sejfów jest milion. No słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje. To jest jakieś absolutne szaleństwo. 30 tysięcy złotych minimum możesz zdobyć, jak dzisiaj Olki do ciebie zadzwonią, więc ślij teraz Max na 7467 za 4,92. Albo wejdź na rmfmax.pl. No i jeszcze teraz runda bonusowa. Największy bonus dzisiaj 330 razy. Mnożę każdego SMS-a. Emocje rosną, a losowanie już po 16. Max na 7467.
1: Reklama. Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: i tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Tego popołudnia możemy liczyć na temperaturę od około 10 kresek na Podlasiu, przez 11 na Lubelszczyźnie, 12 w Świętokrzyskiem, 13 w Krakowie i Warszawie. 14 to maks prognozowany dla Trójmiasta, 15 w Bydgoszczy, 16 w Szczecinie i we Wrocławiu. Przed nami wkrótce jednak spadek wartości. Nocą na ogół od 4 do 7 stopni. We wschodniej i centralnej części kraju końcówka dnia i noc przynieść może jeszcze przelotne opady deszczu.

0: Zastanawiam się właśnie, jak daleko można pojechać, jak się ma 30 tysięcy złotych. Zresztą 30 tysięcy to jest, słuchajcie, absolutne minimum, które dzisiaj jest w sejfach w złotej kumulacji. Milion cały czas czeka na kogoś z was. Być może dzisiaj właśnie trafi w swoje ręce, ale żeby tak się stało, to trzeba wysyłać. To już ostatnie minuty są. Hasło Max na nowy numer 7467 za 4,92 albo zgłosić się przez rmfmax.pl. Jeszcze runda bonusowa trwa. 330 razy mnożę zgłoszenia i mocno trzymam kciuki, bo dzisiaj w sejfach minimum 30 tysięcy.
1: Reklama. Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, a ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
13: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Tu RMF Max, jest 16. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Wielka Brytania chce być znowu bliżej Europy. Premier Andy Burnham poinformował, że będzie zabiegał o nowe pobrexitowe porozumienia z Unią Europejską.
3: Chodzi o głębszą współpracę w kluczowych obszarach, w tym w kwestii mobilności młodzieży, sektorze spożywczym oraz energetyce. Zdaniem Andy'ego Burnhama napędzi to wzrost gospodarczy kraju i ukróci biurokrację. W niedawnym przemówieniu wygłoszonym na zakończenie Kongresu Partii Pracy, Burnham zaznaczył wprost, że Brexit przyniósł jego krajowi więcej szkód niż korzyści. Wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania zamierza coś z tym problemem zrobić.
2: O czym z Londynu informował Bogdan Frymorgan.
1: Słuchacie RMF Max.
2: O 16 teraz błyskawiczny przegląd ważnych i ciekawych newsów z kraju. Prawie 30% Polaków w wieku od 18 do 24 lat deklaruje, że czuje się pewnie w świecie finansów. Tak wynika z najnowszego badania. To mniej niż wśród mieszkańców badanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Na przykład w Czechach pewność finansową deklaruje ponad 60% młodych osób, a na Węgrzech ponad 53%. Na zegarach 16. Mamy popołudniowe godziny szczytu. Z nami jesteście na bieżąco w temacie drogowych inwestycji. Teraz błyskawicznie zaglądamy do Słupska. Kierowcy stoją w korkach i narzekają, a dzisiaj i jutro jest jeszcze gorzej, bo ruszyły kolejne roboty drogowe. Łączymy się z Joasią Chramitko-Mikoluk. Cześć Asiu, powiedz gdzie i co będzie się działo?
4: Faktycznie drogowcy mimo niesprzyjającej aury rozpoczęli roboty na ulicy Lota od ronda Kuklińskiego do ulicy Profesora Grucy oraz zajęli też prawy pas ruchu ulicy Gdańskiej w obrębie tego ronda w kierunku centrum Słupska. W związku z tym obowiązuje czasowa organizacja ruchu polegająca na całkowitym zamknięciu odcinka ulicy Lota od ronda Kuklińskiego do ulicy Profesora Grucy.
2: Dzięki Asiu. To były ważne informacje prosto z Słupska. I pozostałe tematy. Opole znów udowodni, że sport można uprawiać niezależnie od pory dnia. Trwają zapisy na Akademicką Dobę Sportu.
5: Akademicka Doba Sportu rozpocznie się w piątek o 15 i oferuje przez kolejne 24 godziny wiele form aktywności. Choć z nazwy jest akademicka, to wziąć w niej udział może każdy, nie tylko studenci. Nie zabraknie stałych punktów tej imprezy, jak nocny turniej futsalu czy koszykówki 3x3, ale będzie też coś dla fanów zumby, wspinaczki, biegania, tenisa stołowego, a nawet szachów. Jak podkreślają organizatorzy, czyli AZS Politechniki Opolskiej, udział jest darmowy, bo warto pokazać, że brak czasu na ruch i trening to tylko wymówka.
2: Informowała z Opola Ewelina Machacka. Na koniec krótkie info z Łodzi. Maha Kumari, 19-letnia samica słonia indyjskiego, dołączyła właśnie do stada słoni w orientarium łódzkiego zoo. Jej przyjazd ma być ważnym krokiem w tworzeniu grupy rozrodczej tego gatunku. Długofalowym celem orientarium są pierwsze od blisko 90 lat narodziny słonia w Polsce.
0: A skąd to tak ciągnie?
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: AI. Na zachodzie kraju pogodnie, na wschodzie więcej chmur. Takie są prognozy na pozostałą część środy. Na mapach meteo widać także przelotne opady deszczu. To głównie we wschodniej połowie kraju, a także na północy. Przed nami już spadek wartości na termometrach. Sprawdźmy szybko, jaka będzie nadchodząca noc. Na ogół na skali będzie od 4 do 7 stopni, tylko nad morzem cieplej do 10. Za to w kotlinach górskich możliwe spadki do 3 nad zerem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: 4 minuty po 16, tutaj wciąż kanał nadawczy. Justyna Borycka po tej stronie, a ze mną już w studiu i Zosia, i pani Ola, która mówi, że do złotej kumulacji do losowania zostało ile? 5 minut, 16:09, zgadza się? No to jest ostatni moment, żeby wysłać hasło MAX na 7467 za 4,92 albo zgłosić się na rmfmax.pl. 30 tysięcy złotych minimum w sejfach!
8: A milion też oczywiście czeka na kogoś z was, więc zgłaszajcie się, bo to są ostatnie chwile. Olki za chwilę dzwonią. MAX na 7467.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Mamy finał Złotej Kumulacji. Uwaga, są takie telefony, które przerywają dzień i takie, które zmieniają całe życie i mamy nadzieję, że właśnie taki będzie ten, kiedy zadzwoni RMF FM do Szczęśliwca.
2: Szkoda, że pogoda nam bardziej nie dopisuje, bo fajnie byłoby zapamiętać ten dzień jako taki słoneczny, ciepły, wręcz gorący. A tutaj, no być może to słońce wyjdzie po tym, jak ktoś z was wybierze safe i wygra, no właśnie, co najmniej 30 tysięcy złotych na to.
1: Powiedzmy też,
3: osoba,
1: że
3: do której dzwonisz, ma wyłączony telefon.
2: Nie, przepraszam. Scenariusz tego dnia nie zakładał, że ktoś z was wyłączy telefon, przepraszam.
1: My mieliśmy powiedzieć, że milion czeka na właściciela i pytanie, czy właściciel czeka przy telefonie. No niestety nie, ale dobrze. W związku z tym mamy nagrodę pocieszenia. Ola, dawaj.
2: 1000 złotych na pocieszenie, a z własnego doświadczenia powiem, że środy bywają ciężkie, więc być może ktoś miał tyle telefonów dzisiaj, że aż mu się telefon rozładował. Bywa i tak. Szkoda, że nie pogadaliśmy, ale 1000 złotych na pocieszenie do ciebie, drogi słuchaczu albo słuchaczko, wędruje, więc no co, no jutro czwartek, jutro w sejfach Złotej Kumulacji zrobi się jeszcze bardziej gorąco.
1: A to tylko dlatego, że co się dzieje? Rośnie minimum. Jutro po wyborze sejfu ktoś wygra co najmniej, uwaga, i tutaj poproszę o wielki aplauz, 40 tysięcy złotych.
2: Nagroda główna to oczywiście 1000 złotych. Umówmy się tak, kto wchodzi do gry, ten odbiera jutro telefon. To jest bardzo ważne i ma ten telefon włączony, ale to, co powiedzieliśmy teraz, to nie wszystko. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jakby ktoś nie dowierzał, to ja jeszcze raz powtarzam. 40 tysięcy złotych minimalnie jutro w Złotej Kumulacji. Milion też cały czas w grze. No słuchajcie, w historii RMF Max lepiej nie było, więc daj se ten jeden SMS i zobacz, co się stanie. Max na 7467 wysyłaj teraz za 4,92 albo zgłoś się na rmfmax.pl.

0: Rozpływający się wręcz. Robin Schulz, Take It Slow w RMF Max. Dobre bity na powroty z pracy. 22 minuty po czwartej. A ja właśnie przeczytałam, słuchajcie, w internecie, że Kubuś Puchatek kończy dzisiaj 100 lat. Czyli wiecie, jakby co, to wyjadanie miodu prosto ze słoika. To nie jest problem z odmówieniem sobie deserku. To jest po prostu sekret długowieczności, okej? RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. 2 sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. I po reklamie.

0: Oscar Sims bez końca w RMF Max. Nie wiem, czy to jest już dobry moment, słuchajcie na to, ale jest 14 października, a ja już trafiłam właśnie w tej chwili w internecie na zestawienie najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych. No ludzie, ja nie zdążyłam jeszcze ponarzekać w ogóle na sezon grypowy, który się dopiero zaczyna. Nie mam butów nawet na deszcz, jeszcze nie zaczęłam wybierać. Czy możemy jednak trochę zwolnić, proszę?
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Borycka.
0: Tak jest, ja solo w RMF Max dzisiaj do godziny 18 w kanale nadawczym, ale to nie oznacza, że zagadkowej środy nie będzie, bo będzie po 17. Tymczasem Hugo i Moving to the Sun w RMF Max.

0: Cieplutko masuje ten bas, co? Gnarly i Wasted w RMF Max. Dzisiaj czapeczki trzeba trzymać na głowie. Ja popełniłam ten błąd i czapeczki nie mam, więc włosy trochę zmokły i w uszy zimno. Nie róbcie tego tak jak ja, bo dzisiaj IMGW prognozuje naprawdę porywiste wiatry, zmiany w pogodzie, nawet burze mogą się trafić na południu kraju, więc uważajcie na siebie, a szczegóły pogodowe sprawdzamy za chwilę.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Na zachodzie kraju pogodnie, na wschodzie więcej chmur. Takie są prognozy na pozostałą część środy. Na mapach meteo widać także przelotne opady deszczu. To głównie we wschodniej połowie kraju, a także na północy. Przed nami już spadek wartości na termometrach. Sprawdźmy szybko, jaka będzie nadchodząca noc. Na ogół na skali będzie od 4 do 7 stopni, tylko nad morzem cieplej do 10. Za to w kotlinach górskich możliwe spadki do 3 nad zerem.

0: Rihanna i Jay-Z, to oczywiście Umbrella w RMF Max i o to chodzi. Tak trzeba żyć, kiedy jest jesień i kiedy pada. Ja chciałabym tylko przypomnieć, że to jest piosenka z czasu, kiedy Rihanna miała absolutnie najlepszą fryzurę ever. Taką prostą grzywkę, ściętą tak idealnie równo, że jak tylko wiatr zawiał, to już burzyło całą koncepcję fryzjera. No ale trudno, dla piękna czasem trzeba się poświęcać. Bez poświęceń natomiast za chwilkę ruszamy w kierunku 17. Będzie flash i prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie.
1: Reklama.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: AI. Jest 17. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
3: To środowe popołudnie, trzymamy rękę na pulsie drogowych inwestycji. I od ważnych informacji dla zmotoryzowanych zaczynamy. Na otwarcie Flesza błyskawicznie zaglądamy do Poznania. Tam do przebudowy idzie ulica Dąbrowskiego. Rusza inwestycja, za którą stoją nie drogowcy, a prywatny inwestor. O tym teraz Przemek Wałczyński.
4: Od czwartku remont obejmie północną stronę ulicy Dąbrowskiego, między Janickiego a Żeromskiego. Powstanie tam nowy chodnik, droga rowerowa i miejsca parkingowe. Będzie również nowa zieleń. Na czas prac nie będzie można parkować na tym odcinku, a jezdnia będzie zwężona. Piesi przejdą drugą stroną ulicy, na wjazd i wyjazd z Dąbrowskiego będzie zamknięty. Objazdy poprowadzą od strony Świętego Wawrzyńca. Prace mają potrwać do końca roku.
3: Piękne dzięki, Przemku, za te informacje. To teraz szybki rzut oka do Białegostoku. Tam będzie bezpieczniej. Na Alei Piłsudskiego działa już nowa sygnalizacja.
5: Nowe światła ustawiono przy ruchliwym przejściu dla pieszych od strony ulicy Częstochowskiej. Sygnalizacja poprawi bezpieczeństwo pieszych, a zwłaszcza uczniów okolicznej szkoły oraz rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej. Inwestycje zrealizowano w ramach projektu mobilności miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, na który dofinansowanie miasto nie tak dawno podpisało umowę.
3: Informował nasz podlaski reporter Robert Bońkowski.
0: Słuchacie RMF Max.
3: Dziś Dzień Edukacji Narodowej. W polskim systemie oświaty pracuje ponad 701 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, niemal 85%, to kobiety. Średnia wieku polskiej nauczycielki to 46 lat. Tak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. A czego wy życzycie swoim nauczycielom?
6: Życzymy im wytrwałości, żeby sobie z nami poradzili. No i też głównie im dziękujemy za całą tą pracę włożoną w nas, że no też tak jakby nas wychowują w tej szkole.
7: Dajecie w kość?
6: No trochę dajemy, no nie można zaprzeczyć, że nie.
8: Życzę cierpliwości i wytrwałości tego, że zawsze są dla nas dobrzy i starają się dla nas jak najlepiej.
3: Te głosy zebrał Łukasz Zakrzewski. Pamiętacie wysportowanych, opalonych, młodych ratowników w czerwonych kostiumach kąpielowych biegnących w zwolnionym tempie po plaży? Tak było w serialu Słoneczny Patrol, który bił rekordy popularności w latach 90. Teraz wraca. Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun nowego serialu o kalifornijskich ratownikach. Premiera w styczniu. I na koniec krótkie info z Turcji. Najstarszy wrak świata został odkryty u wybrzeży wysepki Kekowa w Anatolii, poinformowała dziś stacja BBC, powołując się na archeologów. Szacuje się, że znalezisko liczy sobie około 4,5 tysiąca lat, a więc pochodzi z wczesnej epoki brązu, czyli z czasów Wielkiej Piramidy w Gizie. Drewniana struktura statku nie przetrwała, ale na dnie morza leżało ponad 30 wielkich ceramicznych amfor. W niektórych zachowały się nawet pozostałości towarów, które w nich przewożono.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Wieczorem i nocą więcej pogodnego nieba w zachodniej Polsce. Zdecydowanie więcej szarości na wschodzie. Lokalnie wystąpić mogą słabe opady, głównie na północy i wschodzie. Nocą przeważnie od 4 do 7 stopni. Nad morzem troszkę cieplej, bo do 10 kresek. A co czeka nas jutro? Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie kraju także rozpogodzenia. Na wschodzie może pokropić. Będzie od 8 z plusem na Podkarpaciu do 15 na zachodzie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
10: Hiciory są obecne na miejscu. Oczywiście, że tak. To jest kanał dodawczy w RMF Max. Justyna Porycka dzisiaj z wami jeszcze do 18. No a że jest środa, to wiadomo. Zagadka będzie już za chwilę.
0: RMF Max.
10: Tymczasem jeszcze Eli Oaks i Lawinia już się rozkręcają. Smyczki w ruch. No to lecimy z pracy. Reasons teraz w RMF Max.

No to dalej. Pitbull, I Know You Want Me w RMF Max. 10 minut po 17. No to wiecie, co to oznacza. Zagadkowa środa w RMF Max. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj zagadka taka klasyczna, trochę kryminalna. No jest jesień, więc po takie książki być może też sięgacie. Bo teraz można się w rolę detektywa wczuć, wysłuchać zagadki, no i swoje rozwiązanie oczywiście podesłać głosówką na Messengera RMF Max. Tymczasem czytam zagadkę, uwaga. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy 3 czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie, drugi, że szukał tej zaginionej książki na półce, a trzeci, że czytał gazetę. Detektyw już wie, że ktoś kłamie. Pytanie, kto i dlaczego? Swoje rozwiązanie podsyłajcie głosówką na Messengera RMF Max. No słuchajcie, do 18 do końca kanału nadawczego z tym rozwiązaniem trzeba się wyrobić, więc czekam na wasze propozycje. A powiem jeszcze, że treść zagadki, jakbyście nie zapamiętali, albo jakiś szczegół by wam umknął, to można sprawdzić na Instagramie RMF Max i tam w komentarzach też odpowiadać.

0: Ten numer właśnie zyskał nowe życie. To Offenbach i Star Sailor, czyli Four to the Floor w RMF Max. 20 minut po 17. No, a skoro środa, to wiadomo, co się musi wydarzyć.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Trochę trudne się wylosowało, ale odpowiedzi spływają już na Messengera RMF Max. Przypominam szybko zagadkę. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy trzech czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie. Drugi, że szukał tej książki na półce. A trzeci, że czytał gazetę. Detektyw wie, że ktoś kłamie. Pytanie tylko, kto i dlaczego? No i teraz czekam na wasze głosówki na Messengerze RMF Max, bo za chwilę rozwiązanie zagadki. Treść także na Instagramie RMF Max w nowiutkiej rolce. Tam sobie możecie też komentować, rozmyślać oczywiście, ale jakby co, to proszę o głosówki. Messenger RMF Max i szybko przypominam jeszcze raz treść zagadki. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy trzech czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie, drugi, że szukał tej książki na półce, trzeci, że czytał gazetę. Kto kłamie i dlaczego?

0: Rosalia w RMF Max. No pięknie, pięknie gra, ale my tutaj mamy jeszcze sprawy do wyjaśnienia.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Chociaż powiem wam szczerze, że chyba nie aż takie trudne. Pojawiło się parę koncepcji, że tam ta trzecia osoba z gazetą coś tam kombinuje, bo jest szpiegiem. Nie, nie, nie. Rozwiązanie jest dużo prostsze, ale uwaga, przypominam zagadkę. Z gabloty zniknęła cenna książka, a w bibliotece było wtedy trzech czytelników. Jeden twierdzi, że cały czas siedział przy laptopie, drugi, że szukał tej książki na półce, a trzeci, że czytał gazetę. Detektyw już wie, że ktoś kłamie. Pytanie, kto i dlaczego? No i okazuje się, że detektywi RMF Max też wiedzą, bo kilka poprawnych odpowiedzi się pojawiło. Ta jest dość blisko prawdy.
2: Kłamie ten, co mówił, że szukał i nie znalazł. Pewnie znalazł i schował dla siebie, żeby nikt nie wziął.
0: No i to prawda, że kłamie ten, który szukał i nie znalazł, ale nie dlatego. Poprawne rozwiązanie, słuchajcie, jest takie.
3: Ja obstawiam czytelnika, który szukał księgi. Cały czas twierdzi, że szukał zaginionej księgi. Skąd wiedział, że ta księga zaginęła?
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Tak jest! No moi drodzy, detektyw nie powiedział, o jaką księgę chodzi. No więc skąd ten drugi niby wiedział? No tak, no tutaj rozwiązanie zagadki proste, poradziliście sobie jak zwykle pięknie. A zagadkowa środa, klasycznie, wróci oczywiście za tydzień. Tymczasem Karol G i Baby Wow teraz w RMF Max. Na dobre powroty z pracy jedziemy!

0: dobry vibe w drodze z pracy. Just Stay Jack Style w RMF Max. A ja tylko przypominam, że teraz jest sezon nie na U, tylko na Echu Echu, więc uważajcie na siebie. Szczegóły pogodowe sprawdzimy za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.

Wieczorem i nocą więcej pogodnego nieba w zachodniej Polsce. Zdecydowanie więcej szarości na wschodzie. Lokalnie wystąpić mogą słabe opady, głównie na północy i wschodzie. Nocą przeważnie od 4 do 7 stopni. Nad morzem troszkę cieplej, bo do 10 kresek. A co czeka nas jutro? Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie kraju także rozpogodzenia. Na wschodzie może pokropić. Będzie od 8 z plusem na Podkarpaciu do 15 na zachodzie.

0: i w takim towarzystwie to można kończyć roboty. Dawno zjechał How Does It Feel w RMF Max. Justyna Burycka, dzięki za dziś. Kanał Nadawczy wraca jutro po 15. Ja tymczasem zostawiam was z Grabą, więc w dobrych rękach. Trzymajcie się, cześć.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: tu RMF Max. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Pracodawcy będą mogli sprawdzić na uczelni, czy kandydat lub pracownik rzeczywiście ukończył studia. Od tego tematu zaczynamy Flash. To efekt nowych przepisów. Firma będzie mogła zweryfikować dane w razie uzasadnionych wątpliwości co do dyplomu. Ekspert rynku pracy Oskar Sobolewski nie przewiduje jednak, że firmy zaczną masowo kontrolować zatrudnionych.
2: Jeżeli mówimy tuż o tych osobach, które pracują, no to też jest to zweryfikowane już na przestrzeni lat, kiedy ta dana osoba pracowała, także nie spodziewam się, że to miałoby spowodować jakieś lawinowe weryfikacje.
1: Dodał ekspert. A teraz krótko o najnowszych danych dotyczących inflacji. 4,1%. Tyle wyniosła ona we wrześniu. Wpływ na wzrost miały oczywiście wysokie ceny paliw, dlatego wiele usług podrożało.
3: Na przykład w restauracjach, tam ceny wzrosły o 8-10%. Ubezpieczenia i usługi w bankach wzrosły o 10%. Fryzjerzy podnieśli swoje ceny, tak samo kosmetyczki o 14%. Co ciekawe, przedszkola, szkoły, te wszystkie zajęcia dla dzieci, tutaj ceny wzrosły o 24%. Opieka nad starszymi jest o 34% droższa niż przed rokiem. I ciekawostka, najmocniej wzrosły ceny w kościołach, aż o 72%.
1: Dane GUS przeanalizował Krzysztof Berenda. Teraz szybki rzut oka na kolei. Pociągi przyspieszą na wielu trasach w całym kraju. Będzie nowy rozkład jazdy, rekordowe czasy przejazdu między miastami i regularne odjazdy o stałych godzinach. Od kiedy te zmiany?
4: Od 13 grudnia, za 2 miesiące, kolejarze wprowadzą nowy rozkład jazdy. Tym razem ma być lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Na tory wyjedzie rekordowa liczba pociągów Intercity.
5: W tym roku mieliśmy średnio dobowo 531. Wchodzimy już na 600 połączeń każdej doby, a dokładamy jeszcze latem kolejne 22, czyli już poziom 622 połączeń.
4: Mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Dalej między największymi miastami pociągi będą odjeżdżać w równych odstępach czasu. Rekord Warszawa-Trójmiasto co pół godziny. Gdynia-Kraków co godzinę. Ma być też więcej najtańszych pociągów na trasach.
1: Informował Michał Radkowski. A na koniec jeszcze krótkie zaproszenie do Gorzowa. Tamtejszy Automobil Klub zaprasza na coroczną samochodową imprezę. Turystyczny rajd na orientację Pogoń za Lisem 2026. To wydarzenie w najbliższą niedzielę.
6: Musicie mieć auto i dużo pozytywnej energii. Przed Wami będą wyzwania, zadania i zagadki. Przewodni temat to oczywiście złapanie rudej lisiej kity.
7: Jesienna edycja samochodowej imprezy turystycznej, gdzie wszyscy z rodzinami będą mogli spędzić naprawdę fajnie, aktywnie czas.
6: Mówił Krystian Sudak z Automobil Klubu Gorzowskiego. Do tej pory chęć udziału w imprezie zadeklarowało prawie 80 uczestników, w tym całe rodziny.
1: O czym informowała nasza reporterka Dorota Wleklik.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Pora na szybki raport prosto z naszego biura prognoz. W nocy we wschodniej i centralnej części kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Uważajcie na drogach, bo pojawić mogą się przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Nocą będzie od 4 do 7 stopni. Nad morzem cieplej, 10 kresek. Jutro będzie od 9 na Podkarpaciu do 15 na zachodzie kraju. Słabo pokropić może tylko na wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Gdzie jest teraz afterparty? No oczywiście w pokoju nauczycielskim. Pozdrowienia z okazji Dnia Nauczyciela. Wychowawcy mogą sobie jeszcze poświętować. Przemek Grobowski, witajcie po 18 w środę w RMF Max. No to na świętowanie dla pani z Anglika też. Marlon Hofstadt, taki beat I like.

Piękne imię, James. James Blunt. Kiedyś się śpiewał ballady, ale później mu się trochę odwidziało i stał się trochę bardziej taneczny. Tutaj w numerze Beside You. Mam dla was nowość. Numer, do którego bujamy się już jesienią. Nowi wykonawcy, których może, no nie może, na pewno trzeba poznać, a niektórzy kojarzą doskonale. Kariel, Paco Morozo, Pink Panteres, mistrz klubowych bitów Fred Again, a wszystko na klubowym klasyku. Tak to leci. Sexy Magic. Świeżynka w RMF Max.

Talking Body, everybody, numer, który powraca wiralowo, to Flow. Może widzieliście, no na pewno widzieliście nieraz na rolkach, chociaż może powinienem się poprawić, bo podobno nie powinno się zapowiadać jej jako to Flow, tylko to the Lou, I love you, kto też lubi. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Dua Lipa w numerze Levitating. Dua może być jedną z największych gwiazd brytyjskiego festiwalu Glastonbury, to jeden z największych w ogóle festiwali w Europie, ale pocieszę was, biletów już nie ma. Za to Dua Lipa będzie u nas już za moment.

0: Eke Tokajgo, numer, przy którym będziemy wspominać wakacje, bo przecież pokazał to na początku lata. Teraz chyba jedna z najważniejszych muzycznych wiadomości. Otóż po długim procesie, w ogóle po bardzo długim śledztwie, skazano w końcu zabójcę rapera Tupaka. Okazał się nim być Duane Keffi D, który stał za całą akcją. Oczywiście nie był sam, ale to Duane Keffi D został skazany przez sąd w Stanach Zjednoczonych na 40 lat odsiadki. Sprawa jest już definitywnie zamknięta. No to skoro wchodzimy już na takie rapsowe klimaty, oto nasz O Co Chodzi w nowości w RMF Max. Może to nie Tupak, ale niech spróbuje. No dajmy mu szansę. Nienawidzę Warszawy.
1: To jest nowość

0: była chyba bardzo dobra piosenka na WF.
1: Może niezbyt szybka, ale tytuł inspirujący. Jak ktoś po prostu nie chce, to może tak zaśpiewać na WF-ie. My body isn't ready. Ale proszę pani, proszę pana, od WF-u moje ciało nie jest gotowe na te skoki przez kozła. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę poskaczamy, bo wrócił ekipa Swedish House Mafia w rewelacyjnym Happiness is so sad. Sprawdzimy też, co w pogodzie. Max.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
11: I po reklamie.

Pora na szybki raport prosto z naszego biura prognoz. W nocy we wschodniej i centralnej części kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Uważajcie na drogach, bo pojawić mogą się przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Nocą będzie od 4 do 7 stopni. Nad morzem cieplej, 10 kresek. Jutro będzie od 9 na Podkarpaciu do 15 na zachodzie kraju. Słabo pokropić może tylko na wschodzie.

0: Sunflower, idealny bicik na piękny październik. To Post Malone i Swae Lee. Gdzie skończą tydzień na liście Hot Bands? Głosujecie aktywnie na rmfmax.pl. Nowe wydanie już od 20. Będzie też kilka nowości i ciekawe premiery. Za chwilę ekipa Fastboy. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Wiązek i zapraszam na Tour de Club w RMF Max. No i patrzymy sobie, co tam ciekawego w weekend klubowo. Zaczniemy sobie od klubu Awangarda w Tychach. To jest miejscówka z długą historią, ale jakiś czas temu był reset klubu Awangarda 2.0. No i właśnie ta Awangarda 2.0 będzie teraz obchodzić drugie urodziny w piąteczek. Taki urodzinowy biforek. Natomiast w sobotę wielka gala z gorącymi pokazami tanecznymi, z niespodziankami i z plejadą fajnych DJ-ów. Za dekami Alien X, Matty K.O. i Andy Bart zagrają tego wieczoru między innymi. Przenosimy się do Warszawy, do klubu Niebo. Tu w piątek impreza dziewczyny chcą się bawić, dedykowana płci pięknej. W sobotę natomiast Too Pretty to Sleep. Imprezowe wypełniacze parkietów zagrają wam Kacji, Era Miley i Lucy Monsalve. I na deser Zielona Góra i klub X-Demon. Tutaj w piątek impreza Money Shower. Gotówka będzie dosłownie spadać z nieba. W sobotę natomiast gościem X-Demona będzie charyzmatyczny DJ DM.
2: Reklama. Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Auć! Kłujący? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: I po reklamie.

0: Hit na Maxa. AI. Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Na początek szybki raport ze stacji paliw. Kierowcy, to ważna info dla Was. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz. To o 10 groszy mniej niż dziś. W górę pójdzie maksymalna cena diesla. Z 7 zł 98 groszy do 8 zł 5 groszy. I pozostajemy przy ważnych informacjach dla zmotoryzowanych, ale błyskawicznie przenosimy się do stolicy Dolnego Śląska. W nocy z piątku na sobotę wrocławscy drogowcy zamkną ulicę Ruską na odcinku od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. Rozpoczyna się tam zapowiadana od dawna przebudowa, a to oznacza poważne utrudnienia.
2: Ulica Ruska będzie nieprzejezdna na tym odcinku. Będzie nieprzejezdna, nie będzie możliwości wyjazdu z ulicy Rzeźniczej w prawo, tak jak to dzisiaj jest możliwe, więc ulica Rzeźnicza zostanie na tym odcinku zastopowana i będzie ulicą ślepą. Nie będzie także możliwości wyjazdu z ulicy Psiebudy.
1: Przekazywał Krzysztof Świercz, rzecznik wrocławskich inwestycji. Teraz jeszcze krótko Szczecin. Poznaliśmy kolejne szczegóły siatki połączeń z lotniska w Goleniowie na lato przyszłego roku. Jak dowiedział się nasz reporter Dawid Siwek, biura podróży już teraz zapowiadają uruchomienie nowych wakacyjnych połączeń.
3: W letnim rozkładzie lotów na przyszły rok znalazły się takie kierunki jak egipskie Marsa Alam oraz grecka wyspa Rodos i tam samoloty z portu lotniczego Szczecin-Goleniów będą wylatywały raz w tygodniu. Dwukrotnie w ciągu tygodnia z kolei zaplanowano loty na turecką Rivierę, a dokładniej do Antalii. To latem, a nadchodzącej zimy z naszego regionalnego lotniska zaplanowano czarterowe loty do Sharm el-Sheikh w Egipcie. Oprócz tego oczywiście zostają rozkładowe połączenia do Warszawy, Bergen, Dublina, Liverpoolu, Londynu i Oslo, a latem także do Krakowa.
1: Dzięki Dawid za te informacje. Zerkamy jeszcze na moment do kalendarza. 14 października to Dzień Edukacji Narodowej.
4: Czego życzymy nauczycielom z okazji ich święta?
5: Zdrowia psychicznego, wytrwałości i cierpliwości wobec uczniów.
6: Więcej pensji.
7: Odporności i wszystkiego co najlepsze.
8: Cierpliwości.
9: No i jeszcze siły do uczniów.
4: Czego życzymy nauczycielom?
10: Wszystkiego co najlepsze, żeby mieli pasję do wykonywania zawodu i czego mogą sobie wymarzyć. Wszystkiego najlepszego.
11: I aby odnosili sukcesy zawodowe.
1: Z uczniami z Tomaszowa Mazowieckiego rozmawiał nasz reporter Łukasz Kowalczyk. I na koniec kartka z kalendarza. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o nim. Od tamtej pory świat przeszedł ogromne przemiany kulturowe i społeczne, ale sympatyczny miś oraz jego przyjaciele ze Stumilowego Lasu niezmiennie zdobywają serca kolejnych pokoleń dzieci. Za sprawą książek i ekranizacji Kubuś Puchatek na stałe wpisał się w historię kultury popularnej. I taki był szybki flash. A teraz najświeższa prognoza pogody.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: AI. W ten środowy wieczór sprawdzamy, co czeka nas jutro. Nad Polską w czwartek będzie sporo chmur, ale większe przejaśnienia i rozpogodzenia też mamy na pogodowych mapach. Na wschodzie kraju miejscami opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. A jeśli chodzi o temperaturę, jutro 11-12 stopni w Rzeszowie, Kielcach, Lublinie i Białymstoku, 13 w Katowicach, 14 w Poznaniu, a 15 w Gdańsku i Szczecinie.
12: Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Sprawdzimy, poczekamy, zobaczymy, czy tak będzie również w tym sezonie. No na październik na razie chyba nie możemy narzekać, chociaż w większości miejsc już chyba odkręcili kaloryfery. Przemek Grabowski z Wami wieczorowo, no i na dogrzanie ekipa Fastboy, nasza nowość Music Sounds.

chciała reprezentować Szwecję na Eurowizji, a teraz wy możecie reprezentować Margaret. Przed chwilą jej nowość Prima Ballerina, na którą też możecie głosować na liście Hobbence. Nowe wydanie od 20, ale teraz nowy beat, który w tym tygodniu obowiązkowo polecam dodać u siebie do playlisty, do ulubionych. No u nas już leci nowy wykonawca, to Alone i jego Back to Yours.

Klubowy klasyk Faithless zyskał nowe życie, gdy zaśpiewała Bibi Rexa i tak powstało New Religion. Mam wiadomość dla fanów Billie Eilish. Billie na razie nie wchodzi aż tak w klubowe klimaty, ale potwierdziła, że będzie nowa płyta, dużo nowej muzyki i gigantyczna, największa w jej karierze trasa koncertowa, która będzie trwać 2 lata w 2027 i w 2028, tak więc możliwe, że może będzie polski przystanek, ja bym bardzo chciał. Zostańcie z RMF Max, za chwilę głos Adama Lamberta w jego chyba największym hicie Ghost Town. We'll be right back.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Chcę więcej, Fuka i Liwka i Enklawa wieczorowo w RMF Max, a ja chciałbym porozmawiać o waszej pamięci, bo ja jestem trochę w szoku. Słynny muzyk, piosenkarz, ex-Beatles, Sir Paul McCartney stwierdził, że pamięta, jak się rodził, pamięta swoje narodzenie. Że widział białe kafelki w szpitalu, ale może mu się pomyliło, może pamięta narodzenie, ale to było Boże Narodzenie sprzed roku. A ja pamiętam, jak Lost Frequencies pokazał swoje Are You With Me i tak zaczynała się jego kariera, kiedy przerabiał hit muzyki country tak naprawdę. I proszę bardzo, lata lecą, Lost Frequencies wciąż na scenie, w nowości śpiewa Mari Frost, Paraiso.

0: Jadąc autem, może nawet ciągnikiem, może ktoś się zastanawiał, skąd ja znam i kojarzę ten kawałek. Tak, tak, tak, dobrze się włączyło, bo Ellie Oaks tutaj przerabia pewien klasyk, Reasons. Ellie Oaks może skończyć tydzień na miejscu pierwszym listy Hot Bands. Głosujcie na nowości pod rmfmax.pl. Kolejne wydanie już od 20. Jesteśmy coraz bliżej. Za chwilę sprawdzimy, co czeka nas jutro w pogodzie.
1: Max.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: I po reklamie.

0: Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
0: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Ten środowy wieczór sprawdzamy, co czeka nas jutro. Nad Polską w czwartek będzie sporo chmur, ale większe przejaśnienia i rozpogodzenia też mamy na pogodowych mapach. Na wschodzie kraju miejscami opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. A jeśli chodzi o temperaturę, jutro 11-12 stopni w Rzeszowie, Kielcach, Lublinie i Białymstoku, 13 w Katowicach, 14 w Poznaniu, a 15 w Gdańsku i Szczecinie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: taki pozytywny przekaz, prawda? Lucky Ones, mega optymistycznie. Topic i Carte Blanche, nasza taneczna, pozytywna nowość. Takiej nuty potrzebujemy jesienią w RMF Max. Na miejscu trzecim w środę w zestawieniu listy Hot Bands, coraz wyżej Neptunika w kawałku What If, na drugim Robin Schulz, Take It Slow. Kto jest najlepszy? Na miejsce pierwsze wraca nam dzisiaj, bo była tu już nie raz. Zalia, trudno ją pobić, tylko kochaj mnie.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: One. Numer 1.

0: Oczywiście, że na zawsze. Dzisiaj jedynka, Zalia, Tylko kochaj mnie. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami. Będzie Malik Montana, teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Dawid Miązek i zapraszam na Tour de Club w RMF Max. No i patrzymy sobie, co tam ciekawego w weekend klubowo. Zaczniemy sobie od klubu Awangarda w Tychach. To jest miejscówka z długą historią, ale jakiś czas temu był reset klubu Awangarda 2.0. No i właśnie ta Awangarda 2.0 będzie teraz obchodzić drugie urodziny w piąteczek. Taki urodzinowy biforek. Natomiast w sobotę wielka gala z gorącymi pokazami tanecznymi, z niespodziankami i z plejadą fajnych DJ-ów za dekami. Alien X, Matty K.O. i Andy Bart zagrają tego wieczoru między innymi. Przenosimy się do Warszawy, do klubu Niebo. Tu w piątek impreza dziewczyny chcą się bawić, dedykowana płci pięknej. W sobotę natomiast Too Pretty to Sleep. Imprezowe wypełniacze parkietów zagrają wam Kacji, Era Miley i Lucy Monsalve. I na deser Zielona Góra i klub X-Demon. Tutaj w piątek impreza Money Shower. Gotówka będzie dosłownie spadać z nieba. W sobotę natomiast gościem X-Demona będzie charyzmatyczny DJ DM.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też.

0: ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max. Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
5: I po reklamie.

Właśnie tak zaczynała się jego kariera. Tak zaczynał Avicii, który początkowo podpisywał się pseudonimem Timberg. Sick Bromance, taki klasyczek wjechał wieczorowo. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Ale to jest także nasz czas na nowości. No jest tutaj Malik Montana, jest ekipa, jest Huncho, jest Wiktor i jasne, i Crack House.

0: House to Oleso i jego wielki hicior w RMF Max. A wiecie, co się zbliża? No wiadomo, że Halloween się zbliża, a później to będziemy już liczyć czas do świąt. No i Black Friday się zbliża. Za milion to można chyba pół magazynu sobie wykupić i milion można wygrać jesienią w RMF Max, bo przecież wystartowała nasza nowa zabawa. Szczegóły na rmfmax.pl. Można się wkręcić. Ja za chwilę będę wam wkręcał dobre bity, bo wróci tutaj Liwka, Artemas oraz Felix Jen. Max.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: I po reklamie.

Czekam na więcej nowości od tych chłopaków. To Bauza w numerze Magnetic. A kto tak późno, dość późno słucha nas na przykład jeszcze na robocie? No to pozdrawiam wieczorowo na robocie, tylko proszę tam nie przesadzać, bo wychodzi, że co piąty pracownik jest często niezadowolony z faktu, że bierze na siebie zbyt dużo obowiązków. No można brać więcej, tylko żeby kasy było więcej, prawda? Dbajcie o siebie. Muzyka na pewno pozwoli się wyluzować po pracy, po szkole. Teraz PZ, Mata i Kas Bałagane, ich plan B.

Uwielbiam ich styl, taki rozmarzony, trochę plażowy również, słoneczny dance, music sounds, nasze nowości, teraz jeszcze jedna. Mówi się, że niektórych piosenek to nie powinno się dotykać, odświeżać, że kiedyś to było i w ogóle. No było i jest, bo jest nowa wersja hitu grupy Stasaila, Fall to the Flow, ale wszystko podkręca francuska ekipa Offenbach i tak to leci w 2026.

0: Take Me Back, Kygo i jego bity wieczorowo w RMF Max. Ja też will be back, I'll be back, DJ Graba. Słyszymy się już czwartkowo od 18 w RMF Max. Jutro o 20 też nowe wydanie listy Hobbens, już tak przedweekendowo. Dziesiątka hiciorów, nowości, premiery. Sprawdzajcie swoich ulubionych wykonawców, wspierajcie ich obowiązkowo na rmfmax.pl. Po 22 też nie zabraknie dobrego bitu. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: rana. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
6: Ona lubi

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garścia.

Forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeszcze. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tych